0: żałuję, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A matuju. I ten prysznek, co śmierdzi po matku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Jest zapowiedź wniosku ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
1: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
0: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life.
2: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
3: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
3: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
0: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
1: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
8: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
0: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów, to drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
2: Rock Radio. Drodze.
9: Na starcie dnia ruch w Warszawie jest jeszcze spokojny i płynny, więc można złapać oddech przed obowiązkami. Jedziecie równo, bez większych zatorów, ale warto zachować odstęp, bo o tej porze wielu jeszcze walczy z pierwszą kawą. Uważajcie też na pieszych przy przejściach. Poranek lubi zaskakiwać bardziej niż budzik ustawiony na drzemkę. Szerokości.

0: Radio. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny, choć dzisiaj na niebie ma być sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze, ale czy popada, to jak zwykle wielka niewiadoma. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy około 23 stopni. Wiatr do tego jest nieco silniejszy, ale ciśnienie niskie, więc rozpocznijcie dzień od kawy lub herbaty, a jutro czeka nas ochłodzenie i podobno wciąż możliwe będą przelotne opady deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Ziomale, witam was bardzo serdecznie.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Poniedziałek, 11 maja, 5 po 6 na Powstanie Rock Radia. Zapraszają Kajetan Ruszczyk, pan od Guziczków.
3: To jestem ja, kłaniam się nisko i jest ze mną redaktor Jan Bajor Bajorek. Dzień dobry, proszę.
2: To ja, kłaniam się mu bardzo nisko,
3: ale
2: nie ruszam właśnie głową, aby nie za bardzo zmieniać głos, unikając mikrofonu. Dzień dobry państwu, będziemy z państwem do 10. Pytamy państwa, jak się macie po weekendzie. 2 2 4 4 0 66 i czekamy na wasze meldunki na głosowych wiadomościach pozostawionych na Messengerze Rock Radia. Kłaniamy się nisko, Midnight Oil, Bess Are Burning na dobry początek powstania Rock Radia i nowego tygodnia. Witajcie, dzień dobry, idziemy wypisać dyplom dla prymusa, więc kto pierwszy, ten lepszy.

0: Ziggy Top i La Grange w Rock Radio. 13 po 6. Słowo się rzekło. Sprawdzamy, co słychać u naszych słuchaczy. Na początek Messenger. Halo, prosimy.
1: Cześć, siemano wam wszystkim. Wow. Właśnie wyszedłem z nocki. Jeszcze dwie przede mną. Pozdrawiam ciepło i hell yeah.
2: Hell yeah.
0: Jeszcze dwie nocki?
2: Wow.
0: I weekend.
2: No tak. No
0: ja dlaczego rozumiem. Nie rozumiesz?
2: Wszystko rozumiem po prostu, tylko...
0: Każdy ma inaczej.
2: Jestem, wiesz...
0: Się czepiasz.
2: Podziwiam.
0: Ja też podziwiam.
2: Ja uważam, że pracować w nocy to jest jednak szacun duży.
0: My trochę pracujemy w nocy, jak bierzesz pod uwagę od ilu lat, o którym wstajesz.
2: No tak.
0: Ale wiem, żartuję. Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się, życzymy szybkiego zakończenia szychty. W takim razie dwie nocki i z bani kłaniamy się nisko. I dyplom prymusa leci do ciebie, kłaniamy się bardzo nisko. 14 po 6, grupa Sweat, Beautiful Ones, witajcie, dzień dobry. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na was.

0: na różne moich sąsiadów i Mysłowic. W ten weekend dla swoich byłem bardzo łaskawy. 21 po 6.
1: O, to dziwne.
0: Phil Collins and Philip Bailey z Easy Lover, za chwilę Eric Clapton z Cocaine, za chwilę, proszę bardzo, tacy goście. I za chwilę kolejne sprawdzanie listy obecności powstania Rock Radia. 21 po 6.

0: niby już po weekendzie, ale co tam. Eric Clapton, Cocaine w Rock Radio za 27.07, proszę Państwa. I kolejna wiadomość, kolejny meldunek z Messengera. Halo, prosimy.
1: Cześć wszystkim, Warszawa, Maciej się melduje na posterunku. Po weekendzie wszystko dobrze, jest stres przed egzaminem.
2: O.
1: Za 3 godziny do szkoły i trzeba napisać.
2: Ach, no tak.
0: Macieju, napiszesz, ma egzamin, jest jutro, już będzie o tej porze po egzaminie.
2: Tak,
0: że nie masz się to przejmować. Ja zawsze sobie tak mówię, na przykład jak mam...
2: Tak sobie mówisz.
0: Na przykład jak prowadziłem jakieś imprezy. Zawsze sobie mówię, że no, i wiesz, to jest ta trema i tak dalej, zawsze mówię, ale jutro już o tej porze to już będzie przeszłość, prawda?
2: Ty, w zasadzie ja sobie też często tak mówiłem.
0: Tak
2: sobie liczyłem, nie?
0: Z programami wtedy... w weekend, których nie chce ci się robić, na przykład, no i dobra, jeden weekend, tak, a w poniedziałek już będzie po wszystkim.
2: No Macieju,
0: trzymamy kciuki, pozdrowienia, Warszawa odhaczona, to tylko formalność, miejmy nadzieję.
2: Będzie Metallica, dobrze.
0: Enter Sandman, co ma nie być, tak jest, za 26.07.

0: Stand So Close To Me, The Police w Rock Radio. Proszę Państwa, za chwilę Jam, Beatlesi i za chwilę dowód na to, że z drażnieniem konia nie należy przesadzać.
1: O, a to ile można w takim razie?
0: Nie tego konia.
1: Aha, przepraszam Państwa.
0: No, świetnie.

0: drodze.
1: W stolicy warunki na drogach pozostają nadal całkiem komfortowe. W centrum i na dojazdach jedziecie spokojnie, choć miejscami trzeba chwilkę poczekać na zmianę świateł. Przypominamy też o spokojnym ruszaniu spod sygnalizacji, a pieszym o tym, że kontakt wzrokowy z kierowcą nadal działa lepiej niż telepatia. Szerokiej drogi i cierpliwości od samego rana.

0: Help me, proszę państwa, The Beatles. W sensie help, no, nie mi, niekoniecznie. Kochani, nagranie z targów końskich w Pajęcznie obiegło w sobotę social media. Kto nie widział, to pewnie zobaczy, ale myślę, że większość widziała.
1: No właśnie.
0: W rolach głównych koń, który nie wytrzymał agresywnego zachowania mężczyzny i zwyczajnie kopnął go w gębę, proszę państwa. I tak oto powstał chłop zwalony.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Niestety chłopu znęcającemu się nad zwierzęciem nic poważnego się nie stało.
1: O,
0: a szkoda. YouTube Beautiful Day z pozdrowieniami dla konia z Pajęczna. Za 8:07.

0: Oddział zamknięty i horror w Rock Radio, proszę Państwa, za niespełna 3 minuty, w zasadzie za 2 minuty newsy w Rock Radio 7, a w nich próba odpowiedzi na pytanie, co Zbyszek 000 robi w Stanach. Szczegół za chwilę.
1: Rock Radio.

0: Powstanie Rock Radia.
1: Dojechaliśmy do siódmej, Bajor Kajto, Powstanie Rock Radia. Kłaniamy się nisko, czekamy na was. 2 2 4 4 0 66. I czekamy na wasze głosówki na Messengerze. A teraz zapraszamy was na news.
2: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
2: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
4: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
2: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwatersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.

0: Rock Radio. Sport w Rock Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny mecz i dziesiątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawa nas czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu i rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brąz walczyli siatkarze projektu Warszawa.

0: Radio. Rock Radio w drodze.
1: Od dzisiaj rusza remont chodnika na ulicy Michalinki. Prace podzielono na etapy, a przez cały czas przejazd będzie możliwy tylko w stronę Patriotów. Drogowcy wymienią stare betonowe płyty na nowy chodnik, dlatego warto wcześniej zaplanować sobie dojazd i zachować ostrożność w rejonie robót. A te potrwają do 7 czerwca.

0: Radio.
1: Pogoda. Dzisiaj w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Synoptycy przewidują również przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Niech ten deszcz popada, bo jak wiecie, mamy suszę. Dzisiaj na termometrach zobaczymy około 23 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro za to możemy spodziewać się ochłodzenia, temperatura znacznie nam spadnie i podobno wciąż może padać.
0: Rock Radio 103.7 FM.
2: This is rock and roll!
0: Powstanie Rock Radia.

0: Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend. Gramy klasykę rocka, 13 po 7. Gnamy do przodu i odbieramy kolejny meldunek. Znów Messenger, halo, prosimy.
1: Skończyłem pracę w piątek o 16. Mhm. Wróciłem do domku. Mhm. Nie wiem. Mrugnąłem, kichnąłem, ziewnąłem. Jestem z powrotem w aucie służbowym. Taki to był mój weekend. Hell yeah, pozdrawiam całe radyjko.
2: Pozdrawiamy.
0: Hell yeah, pozdrawiamy. Miałem bardzo podobnie w ten weekend. Ale to jest moja teoria na temat tak zwanego ciepłego okresu, proszę państwa. Czyli jak jest wiosna i tak dalej, te dni stają się niby dłuższe, niby cieplej, a jak zbicia strzeli. Niestety.
2: Coś tak jest, niestety.
0: Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się nisko, dziękujemy za ten meldunek. No i oby do kolejnego weekendu w tej sytuacji, prawda?
2: No tak, no najważniejsze, że jesteś z Rock Radiem. To zawsze jest plus.
0: My jesteśmy na posterunku, byliśmy i będziemy. Pozdrawiamy, dziękujemy i gramy dalej. Hard. All I wanna do is make love to you. W Rock Radiu. Hell yeah.

Bad Jazz, perfekt, ale w koło jest wesoło, 23 po 7, Kult i Iggy Pop za chwilę i za chwilę dramatyczny finał świętowania Mistrzostwa Portugalii przez naszego reprezentanta i tam nie było wesoło. Szczegóły za chwilę.

0: Muszę się przyznać, że te ruchy Donalda Trumpa taneczne weszły mi w krew za bardzo.
1: Czy ty mógłbyś przestać, naprawdę?
0: Iggy Pop, Real Wild Child, ale to jest taki odruch Pawłowa za 26/8, jeśli wiesz, co mam na myśli.
1: No.
0: Proszę Państwa, a w weekend gruchnęła przerażająca wiadomość, że nasz reprezentant grający obecnie w klubie FC Porto, z którym zdobył mistrzostwo Portugalii, Jan Bednarek, przeżył z rodziną horror we własnym mieszkaniu.
1: No tak.
0: Po powrocie do domu piłkarz zastał w nim włamywacza, który groził całej rodzinie nożem i zabrał ze sobą łup o wartości blisko 150 tysięcy euro. Całą rodzinę serdecznie pozdrawiamy. Na pocieszenie dodam, że to dopiero pierwszy po transferze do Portugalii napastnik, którego Jan nie zdołał zatrzymać.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Ciamba Wamba, Tap Tamping. Pozdrawiamy Jana Bednarka.
1: Tak jest.
0: I całe FC Porto za 26/8.

0: 3 All Right Now to będzie, jak Kajetan złoży rebusa.
1: Jezu, jaki ty jesteś ostatnio agresywny.
0: 19.8. Kultowi bohaterowie
1: tak agresywny,
0: czekają.
1: Że ja zaraz zareaguję jak ten
0: bohaterowie
1: jak
0: czekają.
1: Ten
0: ludzie
1: walnę
0: czekają
1: cię
0: na
1: w gębę.
0: Satysfakcję. O, ty się od konia, to odczep. Electric Light Orchestra i AC/DC za chwilę, proszę państwa, a my rozpoczynamy produkcję Rebusa i Busa, który już po 8 w Rock Radio.

0: drodze.
1: Dzisiaj tramwajarze rozpoczęli remont torów i zwrotnic przy pętli Kocławek. Przez cały tydzień tramwaje nie pojadą ulicą Grochowską od Ronda Wiatraczna do pętli, a kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni właśnie w stronę ronda. Utrudnienia mają potrwać do 17 maja. Nie traćcie cierpliwości i zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.

0: ACDC Thunderstruck. Czasami żałuję, że nie mam jakiegoś Kamaza albo Stara, żeby sobie posłuchać w takim większym aucie tego numeru. Dobrze, proszę Państwa, nieważne. Za 7-8 mam dosyć prywatny meldunek mamy. Messengerowy, tak?
1: Tak jest.
0: Bardzo prosimy, halo?
2: Już prawie 2 tygodnie na statku, bo pływam sobie statkiem. Właśnie płynę z okolic Koblencji do Magdeburga.
1: O, proszę.
2: Byle jeszcze do jutra. Deszczyk pada od 5 rano za starami do 20 dzisiaj. Także hell yeah, byle do jutra.
1: Hell yeah,
0: hell yeah,
1: no
0: żeby
1: proszę.
0: Tacho nie sprawdzali. Pozdrawiamy serdecznie. Ale na statku to chyba nas jeszcze nikt nie słuchał.
1: No właśnie.
0: Ale przynajmniej nic o tym nie wiemy. Pozdrawiamy serdecznie, także pomyślnych wiatrów, i oby nie bujało, i
1: no
0: oby
1: właśnie,
0: do jutra.
1: W szerokości to chyba tak głupio, nie?
0: Na szeroko raczej mają.
1: No właśnie, to nie ma co życzyć.
0: No chyba, że w porcie, tam się zawęża.
1: No.
0: Pozdrawiamy serdecznie, mordeczko. Pomyślnych wiatrów, Summer Trump, The Logical Song. Na próżno.
1: Summer Trump?
0: Summer Trump.
1: Co ty?

0: Śniadanie Rock Radia.
1: No i jest ósma, proszę państwa, wyrobił się gagatek. Będzie rebus jebus po ósmej, zapraszam serdecznie. Bawimy się, można wygrać satysfakcję. Ale nie wygłupy, najpierw newsy.
2: Burza, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
3: Jak pójdzie, tak pójdzie.
2: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd, tu cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
4: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
3: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
5: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
4: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
6: Dyrektorzy wstają wcześnie, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
4: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
2: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.

0: Слухаєш Рок Радіо.
1: Рок Радіо. Рок Радіо. Drodze.
2: Warszawskie drogi są już mocno wypełnione samochodami, dlatego przy zmianie pasa lepiej zostawić sobie troszkę miejsca i odrobinę cierpliwości. Tempo jazdy jest nierówne, miejscami trzeba zwolnić i spokojnie poczekać na swoją kolej. Motocykliści też coraz śmielej przyciskają się między autami, więc warto częściej zerkać w lusterka. Dobrego dnia.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. Po poranku na niebie w Warszawie możemy spodziewać się słońca i sporego zachmurzenia. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z kolei w ciągu dnia na termometrach maksymalnie zobaczymy około 23 stopni, a jutro zrobi się zdecydowanie chłodniej i podobno wciąż możliwe będą przelotne opady deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: stupid. Hey, stupid. V Rock Rádiu Alice Cooper, 13:14 po 8.
1: Rebus jebus.
2: V Rock Rádiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy, proszę Lecimy. Państwa, do naszej zagadki Rebus jebus. Za chwilę usłyszycie dwukrotnie. Następnie czekamy na was z telefonami albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Kto zrobi to dobrze, wygrywa satysfakcję. Tylko tyle powiem, a za chwilę kategoria jako podpowiedź. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie, kultowi bohaterowie. Tak jeszcze jest. Mamy coś w zanadrzu. Lecimy.
4: W tej bajce jest księżniczka bardzo podobna do ciebie.
5: I na tej energii zapowiadamy pozostałych gości. Przed wami Michał Leja.
6: Na tej energii.
0: 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Posłuchajcie raz jeszcze.
4: W tej bajce jest księżniczka bardzo podobna do ciebie.
5: Zapowiadamy pozostałych gości. Przed wami Michał Leja.
6: Gdyby ktoś szukał, to wokalista Sony. To tak tylko podpowiadam.
0: Dzięki.
6: Świetny.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na was. Na was czeka satysfakcja. Aerosmith, Sweet Emotion. Już teraz.

0: stacji latania, tylko w Rock Radio z Tomem Pettym i grupą The Heartbreakers. 22 minuty po 8. Robert Palmer, Talking Heads, to gramy za chwilę. No i za chwilę rozwiążemy Rebusa Jebusa i sprawdzimy, o jakiego kultowego bohatera dziś chodziło i wręczymy wam satysfakcję.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio. I'm looking

0: Bad Guys of Loving You i Doctor, czy jest na sali lekarz?
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
3: Jest doktor Rebus jebus. Dzień dobry,
0: bardzo miło usiąść. Panie.
3: Co panu dolega?
0: Panie doktorze, dolega mi ślepa kiszka. Proszę państwa, podchodzimy do rozwiązania Rebusa jebusa. Najpierw przypomnijmy, jak brzmi.
4: W tej bajce jest księżniczka bardzo podobna do ciebie.
5: Zapowiadamy pozostałych gości. Przed wami Michał Leja.
3: Ależ ta energia od
0: tak
3: wokalisty
0: jest.
3: Z Sony.
0: Proszę państwa, proszę bardzo. Przechodzimy do rozwiązania Rebusa jebusa. Słuchamy propozycji, halo, prosimy.
6: Halo kochani, czy rozwiązaniem dzisiejszego Rebusa jest księżniczka Leja? Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.
3: Miłego dnia, pozdrawiamy.
0: Tak jest, to jest księżniczka
3: Oczywiście,
0: Leja.
3: Oczywiście, że tak.
0: Tak jest, pewnie. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze? Halo.
7: Odległej galaktyce, zwanej Rock Radiem, prowadzący Michał Bajor i Kajetan Kajtoruszczyk przygotowali zagadkę Rebus Jebus, a jej odpowiedzią jest księżniczka Leja. Hell yeah!
0: Dziękuję. Od Quo Vadis dawno nie śpiewałem. Od Quo Vadis. Quo Vadis to był taki mój schyłek kariery.
3: Jezus Maria.
0: Rip, tip, tip, tip, tip.
3: Cześć Michał.
0: Cześć.
3: Cześć Misiek. Co tak tam?
0: Różczy. Pozdrawiamy. To jest dobra odpowiedź. Tak, księżniczka Leja. Jeszcze jeden telefon na pewno.
3: Nie Michał.
0: Jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
8: Cześć. Tutaj Aśka. Zapewne chodzi o księżniczkę Leję. Hell yeah.
0: Tak, Kasiu, to jest dobra odpowiedź. Księżniczka Leja jest nią. Gratulujemy!
3: Brawo, ale Boże.
0: Gratulujemy serdecznie, tak jest.
3: Ale powiem ci Misiek, że głos to ty masz zawodowy.
0: Głos mam jak dzwon.
3: Mega Misiek.
0: Ale od Quo Vadis nie śpiewałem, przypominam, a tam grałem Nerona.
3: No grałeś. Tak. Rudzielca.
0: Prawie Oscara dostałem. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Rebus ją wróci jutro po 8. Afro Radio The Kings, you really got me. Za 25 minut.

0: Rock the Casbah, The Clash w Rock Radio za 19.09 i takim tanecznym krokiem gnamy dalej. Na horyzoncie Foo Fighters i ONA, proszę Państwa, klasycznie, rockowo, w końcu łączna z klasyka rocka.
1: Tu Rock Radio, tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Jak zwykle o tej porze powracamy z informacjami z dróg. Jedziecie wolniej, za to dość przewidywalnie, co w Warszawie już można uznać za mały sukces komunikacyjny. Warto uważać przy przejazdach rowerowych i nie wjeżdżać na skrzyżowania bez miejsca do dalszej jazdy. Dzięki temu wszystkim jedzie się spokojniej, a klaksony mogą dziś odpocząć choć przez chwilę.
2: Radio. Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Tak early, no doubt, w Rock Radio za 5:09. O 9:00 newsy, no a w nich temat numer 1 a propos tematów, czyli startujący o 9:00 egzamin ustnoczasistów. Więcej szczegółów za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rok Radia.
2: Dotarliśmy do dziewiątej, proszę Państwa, rebus jebus rozwiązany, muzyczka gra, Major Kajto na posterunku. No i za chwilę, proszę Państwa, po dziewiątej, pamiętacie jeszcze maseczki? No właśnie. Nic więcej nie powiem, zostańcie z nami, posłuchajcie newsów Rok Radia już teraz.
3: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz.
1: Newsy Rok Radia.
3: Marcin Krzemiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
4: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściło już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
5: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
3: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa. Drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
6: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
3: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
1: Sport w Rok Radiu.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barça ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczące o utrzymanie motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.
1: Pogoda.
3: Poniedziałek pochmurny, może przelotnie padać. Po południu miejscami zagrzmi. Więcej słońca na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie kraju do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 15 do 18.
8: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
9: Powstanie Rock Radia.

0: Do końca zagrali. A jak? Tyle, chłopaki nie płaczą. 12 po 9. Szanowni Państwo, nie chcę krakać.
1: No.
0: Ale tak sobie trochę siedziałem, myślałem.
1: No.
0: No i chyba się zaczęło. Jedna osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym. Powodem miał być możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. I przypomnę, jest drugi wycieczkowiec, na którym jest chorowirus. Także proszę Państwa, zaczęło się moim zdaniem, ale tutaj taka moja dygresja.
1: No,
0: jeśli prawdą jest, że akurat hantawirus roznoszą głównie gryzonie, w tym szczury, to nam Wrocław zmiecie z planszy.
2: Powstanie Rock Radio.
0: To już ta dygresja przy sobocie.
1: Trzymajcie się tam na tym Dolnym Śląsku.
0: The Rolling Stones, Satisfaction, jak nie pomóc, to hantawirus.
1: Nie całujcie się ze szczurami.

0: Man in the Box i Alice in Chains, 21 po 9. Skorpioni, Grupa Journey za chwilę, proszę państwa. I tutaj prawda gra aktorska na miarę Oscara, a przynajmniej Pita. Złotego Niedźwiedzia, tak, Kajetana Ruszczyka. 21 po 9.
1: Dziękuję bardzo.

0: the Sky, grupa Journey w Rock Radio. Jest tam od za 24, dziś 26, dziesiąta, przepraszam. Kiepsko w cyferki. Dobrze, Messenger.
1: Tak.
0: Halo.
2: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa.
1: Czołem.
2: Za waszym pośrednictwem chciałem złożyć mojej młodszej siostrze.
1: O.
2: Mojej malutkiej siostrze. Wszystkiego najlepszego. Z okazji okrągłych 40 urodzin.
1: O.
2: Mam nadzieję, że słucha gdzieś was tam przez aplikację w tej Wielkiej Brytanii. I dotrą ode mnie te życzenia. Także siostra, jeszcze raz wszystkiego najlepszego i 100 lat. I żebyś się nie zmieniała, żebyś zawsze była moją młodszą siostrą. Pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się. Hell yeah.
0: To może przetłumaczmy. Yeah. Happy birthday from your brother.
1: Yes.
0: Big brother, yes.
1: Yes. Thomas.
0: Hope, yes. And
1: he's driving
0: tramway. In the Krakow, yes?
1: Yes.
0: And happy birthday once again.
1: And this is your brother.
0: Yes. Yes. Big brother.
1: Big.
0: And you are small sister. Okay. Thank you very much.
1: Dobrze, Boże, Tomku, przyszłość jest przed nami,
0: Tomku,
1: naprawdę.
0: Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, przyłączamy się do
1: życia
0: dobrego. Mamy nadzieję, że słuchasz nas przez aplikacji. Słuchaj nas na statku, proszę państwa, co dzisiaj się pojawiło
1: no
0: w programie, więc na pewno w Wielkiej Brytanii też nas słychać. Edyta Bartosiewicz, szał! Do 20.50.

YouTube Pride w Rock Radio na koniec naszego spotkania, proszę Państwa, ale to nie wszystko. Przed 10:00 Urszula i Many Sweet Pictures z numerem, który bardzo lubię, którego dawno nie graliśmy. Proszę zostać z aplikacją Rock Radio.

0: Street Pictures. If you tolerate, your children will be next.
1: If you tolerate the next, your children will be next. Yes.
0: Kajta Rusek, Panu Gjaçka.
1: Thank you very much. And this is Jumbo Jorak.
0: Jumbo Jorak. Yeah, thank you so much. Thank you. Proszę Państwa, w studiu, proszę Państwa, jeszcze nie karano. Jakub Wojciech Kaleta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, z naciskiem na jeszcze.
0: Widzę, że... Nie.
2: Co? No co?
0: No gołowąs.
2: No właśnie nie gołowąs.
0: No nie, właśnie to jest gołowąs. Jak zostawiasz taki sam wąs, to jesteś gołowąsem.
1: Ja nie widzę za tego. Jezu, faktycznie, nie widziałem za monitora.
0: Trochę na prezydenta.
2: Pan tik-tak, tak.
0: Trochę tak.
2: No nie?
0: Pan Krzysiek. Tylko wiecie, jakie są plotki o panu Krzysiu, nie?
2: Jakie?
0: No właśnie, a propos więzienia, także lepiej bym...
2: No.
0: Zostawmy to.
2: A to dopiero początek zalet. No dobrze, po 10:00, no co, w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką powiemy o takich rzeczach, których się nie dowiecie z poradnika bezpieczeństwa.
1: Okay. O, no. To bardzo dobrze, to
0: bardzo
1: fajnie.
0: Szeroki wachlarz jest.
2: Oczywiście, że tak.
0: Bardzo szeroki.
2: Ale w temacie.
0: No wierzę przecież, że nie będziecie mówić do pierwszej pomocy.
2: Wiadomo.
1: Czyli będziecie mówili, jak zrobić plecak ewakuacyjny?
2: Nie.
0: O, jak zrobić kawę z patyków? Nie? Dobrze, a co po 12?
2: A po 12 w białych krukach. No powiemy o takim panu, który wpłynął na tych wszystkich, coś się później malowali na scenie, tam jakieś pirotechniki robili. On to wymyślił w zasadzie, a później reszta od niego to odgapiła.
0: Gdybyś na makijażu skończył, powiedziałbym, że Freddie Mercury, ale...
2: Nie.
0: Nie wiem.
2: To jest wcześniejsze.
0: Nie będę strzelał.
2: Końcówka lat 60.
0: 60?
2: No,
1: aż tak?
2: No a co?
0: Dobrze. Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę Państwa. Jest przygotowany. Są zagadki, tak. Są pomysły. Jest Ola tutaj w sukurs przychodząca.
2: Przychodząca.
0: Więc my mówimy adios na razie. Słyszymy się jutro o 6:00. Cześć, pa, hejka.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Human, ale wcześniej newsy.
2: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa, ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
3: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza. Którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
4: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
5: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
4: Pan Tadeusz.
6: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
5: Wszystkie potrafię? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? To jest jakiś problem, zdawanie z języka polskiego dla was?
7: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
2: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
8: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawione przed nim cele, choć skromna wygrana w Niedzieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
9: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
8: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytuł.
2: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
0: Newsy Warszawa.
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety w Raszynie. Do tragedii doszło w miniony czwartek. Sprawcą był prawdopodobnie partner kobiety, który został odnaleziony martwy na cmentarzu w Prażmowie. Przenosimy się na lotnisko Chopina, a tam pojawią się najnowocześniejsze skanery, które znacząco przyspieszą odprawę. Nie będzie trzeba wyciągać z bagażu elektroniki. Dodatkowo zwiększą się też limity przewożenia płynów, mówi Piotr Rudzki z warszawskiego lotniska.
11: W tym momencie można przewieźć buteleczki do 100 ml i one muszą zmieścić się w torebce o pojemności litra. Po zniesieniu tego limitu będzie można spokojnie przewieźć do 2 litrów płynu.
10: W czerwcu na lotnisku gotowe mają być 3 skanery. Na koniec jeszcze przenosimy się do stołecznego zoo, a tam pracownicy żegnają żyrafę Pietruszkę. Odchowana przez opiekunów, wkrótce wyruszy do nowego ogrodu. A to, dokąd pojedzie, okaże się w środę. Dodam, że Pietruszka urodziła się latem ubiegłego roku i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek stołecznego zoo. Za godzinę powiem za to więcej o niepokojącym zjawisku potoku służewieckim.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
10: 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle podobno pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Na niebie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, ale też i chmur i podobno będą też przelotne opady deszczu, a nawet burze. Mamy silniejszy wiatr i niskie ciśnienie, co wpływa na nasz dzisiejszy nastrój. Jutro możemy spodziewać się ochłodzenia, ale też możliwe będą nadal opady deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem. O czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka?
0: Dzisiaj będzie taki poradnik, jak zachować się w obliczu nadciągającej apokalipsy.
1: Oj, i w mojej głowie jest pewna jakaś tam wizja.
0: No ja też czytałem poradnik bezpieczeństwa, to ja wiem co robić, ale to nie jest do końca to, co by zrobił
1: główny bohater utworu, o którym dziś będziemy rozmawiać.
0: Tak. Po prostu podmiot liryczny miał to, że tak powiem, w pompie przysłowiowej.
1: Tak. Wsiada do samochodu.
0: Nawet, no
1: i jedzie spędzić miło czas ze swoją partnerką.
0: No i fajnie, tak. A niech się tam pali i wali, że tak powiem, no nie? No tak się mówi, tak?
1: To, no tak.
0: No właśnie.
1: No mówi się, oczywiście, że tak. Dobrze, nie będziemy zdradzać więcej szczegółów.
0: No nie, absolutnie.
1: Ponieważ więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: To jest bardzo przyjemny kawałek, klasyka rocka od Alanis Morissette i bardzo miło się go słucha również w poniedziałkowe przedpołudnie, bo mamy minutę po wpół do 11, więc jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 80.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1984. To właśnie w tym roku Michael Jackson ulega wypadkowi podczas kręcenia spotu reklamowego dla Pepsi. Jego włosy stają w płomieniach, a on sam doznaje poparzeń drugiego stopnia. Amerykański astronauta Bruce McCandless odbywa pierwszy spacer kosmiczny bez stałego połączenia ze statkiem, a na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie brytyjscy łyżwiarze Jane Torvill i Christopher Dean dostają maksymalne oceny za poruszający taniec do utworu Bolero Ravela, czyli gdyby to była gra na automaty, to mieliby high score.
2: A to nie wszystko, dlatego że 42 lata temu, czyli 11 maja 84 roku, wychodzi singiel zespołu Ultravox zatytułowany Dancing with Tears.

0: Co to jest za zespół, ten Ultravox?
1: To jest brytyjski zespół grający muzykę synth-popową. A ten kawałek znajdziemy na 7. płycie zespołu pod tytułem Lament.
0: I to jest największy przebój Ultravox i jednocześnie jeden z największych przebojów lat 80.
1: Kuba, o czym opowiada tekst tego utworu?
0: Tekst jest inspirowany postapokaliptyczną opowieścią Ostatni brzeg autorstwa brytyjsko-australijskiego pisarza Neville'a Shute'a. Ta książka ukazała się w 1957 roku. No i ta powieść przedstawia ostatnie miesiące życia ludzi osiadłych w Australii po wojnie nuklearnej, która objęła swoim zasięgiem całą północną półkulę. W momencie rozpoczęcia powieści Australia jest jednym z nielicznych miejsc wolnych od pyłu promieniotwórczego. No to jest gorsze niż maszty 5G chyba. Czy na równi? Dobra, na równi, okej. Najgorsze są szczepionki.
1: No ale powiedziałeś, o czym jest tekst?
0: Nie.

0: To powiedz, o czym jest tekst.
1: A tekst piosenki nie jest przełożeniem jeden do jednego treści książki, dlatego że tekst piosenki Dancing with Tears in My Eyes opowiada o tym, że w obliczu nadciągającej apokalipsy podmiot liryczny chce spędzić ostatnie chwile w ramionach ukochanej. No, co tam będą robić, to już muszą Państwo się po prostu domyślić. Nie będą bynajmniej grać w warcaby. I w takim samym klimacie, nawet nie post-apo, tylko takim pre-apo, jest teledysk do tej piosenki, dlatego że mamy tam takie sceny z katastrofy w elektrowni atomowej. Oczywiście miasto jest w panice, ludzie tam uciekają, wykupują papier toaletowy, ryż i kaszę w Tesco.
0: No, a w tym czasie główny bohater sobie jedzie samochodem, fajnie.
1: Ma to, tak, w pompie ma to. No i miło spędza czas z partnerką, tak? Jest już plansza do tych warcap rozstawiona i elo, tak? No jeszcze jest bardzo ważna informacja dla Państwa.
0: Tak, Kuba przed chwilą zapodał mi tutaj bardzo interesujący remiks.
1: W 2004 roku niemiecki duet Eurodance Nova Space nagrał cover tej piosenki.
0: Oh yeah.
1: Na tłustym bicie w sam raz do samochodu. W ogóle bardzo mi się podobają te nazwy. Nova Space, Kosmonowa, był jeszcze taki duet producencki, no. Też oni grali taką muzykę taneczną. I jest jeszcze parę innych. Ale zapomniałem w tym momencie. Jest jeszcze Stargate na przykład, taki DJ. To ja mogę opowiadać o tym godzinami, proszę Państwa. To musi mi Ola wyłączyć mikrofon, bo ja się nie zamknę.
0: No to wyłączam. Tyk.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Proszę bardzo, 4,5 minuty, a tyle emocji w tym numerze to klasyka rocka od Janis Joplin w Rock Radio. Za 17 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu na legendarnej i wypakowanej przebojami debiutanckiej płyty oddziału zamkniętego, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

To jest bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych numerów lat 90. Klasyka rocka od Pearl Jam. W newsach o 11 sprawdzimy, gdzie po południu możemy spodziewać się burz, ulew i silnego wiatru, a po 11 posłuchamy sobie jednego z największych hitów lat 80. w Rock Radiu.

0: Karaoke.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11:00 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Bon Jovi, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
3: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
4: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
3: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
4: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
2: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, by korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. I jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
6: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubi chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
5: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
2: W tym ten najważniejszy, za triumf w Lidze Mistrzów.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od niepokojącego zjawiska w potoku Służewieckim. Na powierzchni wody pojawiły się brązowe osady. Są one podobno efektem procesów beztlenowych zachodzących na dnie. Sprawą zajmują się już Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Już 12 lat trwa za to remont sali kongresowej. Gotowa jest jedynie znajdująca się na stropie rozeta w kształcie słońca. Głównym problemem okazała się konieczność usunięcia blisko 1500 ton azbestu, mówi Piotr Łosiak z pionu technicznego w Pałacu Kultury i Nauki.
8: Z mojej perspektywy ten remont trwa od listopada 2023. Planujemy zakończenie tych wszystkich prac na przełomie roku 2027-2028.
7: Całkowity koszt remontu może wynieść 500 milionów złotych. Na koniec jeszcze ciekawostka. 4 pisklęta mandarynki wpadły do studzienki ściekowej. Na szczęście uwolnili je pracownicy zarządu zieleni i strażnicy z ekopatrolu. Wraz z matką i resztą rodzeństwa zostały przewiezione do ptasiego azylu. Za godzinę powiem za to więcej o rozbudowie 2 parkingów Parkuj i Jedź w stolicy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj pogody w kratkę. Jak zawsze będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i dzisiaj też synoptycy przewidują przelotne opady deszczu oraz to, że miejscami może nawet zagrzmieć. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie tradycyjnie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro możemy spodziewać się znacznego ochłodzenia oraz tego, że wciąż miejscami może pokropić. Podobnie będzie także w środę.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka.

Jest to bardzo przyjemny kawałek, który doskonale brzmi nie tylko, jeżeli akurat nie pada za oknem. A propos, no to na popołudnie zapowiadane są burze praktycznie w całym kraju. Burze, silny wiatr, no generalnie warto słuchać newsów Rock Radia o godzinie 12:00, tam na pewno podamy więcej szczegółów, a znacznie wcześniej, bo już za chwilę w Rock Radiu posłuchamy sobie fragmentu no legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Powiem wam w sekrecie, że to jest numer, którego można bezkarnie słuchać również w poniedziałek. Naprawdę nikt tego nie sprawdza. Klasyka rock od The Cure w Rock Radio. No właśnie, jak poniedziałek, a poniedziałkowe przedpołudnie konkretnie, bo mamy 11:30, no to oczywiście kolejna szansa na to, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i żeby zgarnąć koc i kubek termiczny Rock Radia. Bo takie fanty są dzisiaj do zdobycia. Jak sprawić, żeby to wszystko było wasze? No, należy do nas albo przedzwonić, albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i w tej głosówce albo w tej wiadomości przytoczyć nam historię, która sprawi, że poczujemy się zaskoczeni, rozbawieni, wzruszeni na przykład. No chodzi oczywiście o jakieś takie skrajne emocje, które ma to w nas wywołać. No i jeżeli potrzebujecie na przykład inspiracji, no to ja zaglądam do naszej skrzynki z anegdotkami i wyciągam z niej historię taką oto. Proszę bardzo.
1: W 2002 roku pod pretekstem przeprowadzki jednego z przyjaciół zebrałem żuka mojego taty. Spakowałem na pakę 15 osób, 15 pangrokowców, w tym moją aktualną żonę Aleksandrę. I wybraliśmy się do Suchej Beskidzkiej na koncert punkowy. Grał m.in. KSU. Z żukiem udało się dojechać praktycznie pod całą scenę, ponieważ koncert odbywał się na targowisku w Suchej Beskidzkiej. Więc wjechaliśmy na plac, otworzyliśmy pakę. No i po prostu dobrze się bawiliśmy. Skasowałem też od ludzi po parę groszy na benzynkę, bo to wiadomo, trzeba było się spakować i jechać. Ja nie zatankowałem ani kropli, no bo wiadomo, po co. Wszystko przechuśtałem, odstawiłem żuka grzecznie i tyle. Poniedziałek rano mój ojciec siadł w niego, nie zwrócił uwagi, wskazówka od benzyny nawet nie drgnęła i udał się na zakupy materiałów nastolarskich. Między Wadowicami a Kalwarią Zawierzowską w Barwałdzie gdzieś ten żuk zgasnął. To był 2002 rok, więc nie posiadał jeszcze telefonu komórkowego, więc musiał gdzieś gonić po domach, prosić o numer telefonu, żeby dzwonić za mamą, aby ktoś wziął 5 litrów benzyny i budowiózł. No, miał zły poniedziałek. Ja miałem za to świetny koncert i moi przynajmniej również. Do dziś to dobrze wspominamy.
0: No i dlatego ja przezornie przed każdym koncertem tankuję i to pod korek. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-0066, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie koc oraz kubek termiczny Rock Radia, tego dowiemy się po 17:00, a już teraz prawdziwa perełka i klasyka rocka z lat 70. od Free w Rock Radiu.

Bye.

0: Bardzo lubię. Moja topka, jeśli chodzi o klasykę hard rocka, Led Zeppelin albo Led Zeppelin, jak to mówią, za oceanem oczywiście, w Rock Radio. O 12 sprawdzimy, jak tam ósmoklasistom poszły egzaminy, a po 12 posłuchamy sobie no, jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch na drugą połowę poniedziałku wleci ponadczasowy kawałek Queen, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, zanim ósmoklasiści mówią, jak im poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
3: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
4: Dobrze.
3: A skąd wiesz, że dobrze?
4: Nie wiem.
5: Wszystko, co się dało napisać.
3: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
5: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
6: Było git. Łatwe to było.
3: Jak wam poszło?
4: Chyba dobrze.
7: No, mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
8: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
2: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponowano pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Asghara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluga.
9: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
2: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
0: Newsy Warszawa.
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W stolicy rozbudowane zostaną parkingi Parkuj i Jedź. Jeden w Rembertowie przy ulicy Cyrulików. Kolejny powstanie przy stacji metra Brudno. Obie inwestycje mają być wyposażone w zieleń, panele fotowoltaiczne i miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. A skoro o nowościach mowa, to na lotnisku Chopina pojawią się najnowocześniejsze skanery 3D. Dzięki nim będzie możliwa szybsza odprawa bez otwierania bagażu, mówi reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu Piotr Rudzki z lotniska Chopina.
11: Nie musi pan swojego laptopa wyciągać, nie musi pan wyciągać swojego Kindla, nie musi pan wyciągać swojego telefonu. To wszystko przechodzi bez problemu.
12: A człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze?
11: Człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze. Oczywiście w przyszłości, i to też niedalekiej, będziemy wymieniać, będziemy dodawać body scan.
10: W czerwcu mają być gotowe 3 takie urządzenia. Zaglądamy jeszcze na Żoliborz. Tam skwer przy ulicy Śmiałej otrzymał imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, wybitnego historyka i badacza dziejów Warszawy. Podczas uroczystości odsłonięto także poświęconą mu tablicę.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
10: Chmury na przemianę ze słońcem oraz możliwe przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w stolicy. Termometry pokażą maksymalnie około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niestety niskie. Jutro możemy spodziewać się znacznego ochłodzenia oraz tego, że wciąż może padać. Ten deszcz ma z nami zostać przynajmniej do środy, a ze względu na suszę to oby padało jak najdłużej.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub K.

0: 107 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć!
1: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka, jest też Kuba Kaleta.
0: To jest takie zaklęcie odbijające trochę. Takie expecto patronum trochę.
1: Taki miałam w tym cel.
0: No to ja nie wiem, co się mówi już teraz.
1: Po co my tu jesteśmy?
0: No po to jesteśmy, żeby opowiedzieć Państwu o kolejnym białym kruku w naszej kolekcji już za moment. No i dzisiaj...
1: Co dziś masz?
0: No dzisiaj mamy, tak, no bo to tak. Nasze, to nie jest tak, że ja przynoszę płyty z domu, tak, tylko to po pierwsze słuchacze proponują, a my dla naszych kochanych słuchaczy po prostu...
1: My wszystko dla nich.
0: Wszystko, dokładnie tak, mamy serce na dłoni, proszę
1: dziś
0: Państwa.
1: Dziś porozmawiamy o zespole, o artyście, który zdecydowanie mógłby być wpisany w księgę osób pozytywnie zakręconych.
0: A do tego może być też spokojnie wpisany do księgi osób, które miały ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej, mimo tego, że jego muzyka, no to nie jest muzyka stricte rockowa. On po prostu zapłodnił twórczo kolejne pokolenia młodszych kolegów po fachu.
1: Więcej szczegółów na ten temat już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka.

0: I to jest klimat nie do podrobienia. Klasyka rocka od Doors w Rock Radio. Za 28 minut będzie 13. My jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole The Crazy World of Arthur Brown oraz o ich płycie zatytułowanej tak samo. Krążek zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku.
3: I am the god of hellfire and I bring you fire.
2: Może od początku, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest za zespół. The Crazy World of Arthur Brown jest to angielski zespół grający muzykę rockową, soulową, R&B, coś takiego.
0: Lekko psychodeliczną również muzykę.
2: I album, o którym dziś mówimy, jest debiutanckim albumem zespołu.
0: Warto podkreślić, że mimo tego, że Arthur Brown ze swoim zespołem, no to nie jest rasowa, rockowa kapela, to mają oni ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej, dlatego że widowiskowe koncerty z bogatymi scenografiami i makijaż i ten taki wizerunek sceniczny Arthura Browna zainspirowały kolejne pokolenia rockowych muzyków na czele z zespołem Kiss, z Alice Cooperem czy z Marilynem Mansonem.
2: The Crazy World jest zdecydowanie crazy tam.
0: No myślę, że pan Arthur Brown mógłby spokojnie trafić do galerii osób pozytywnie zakręconych Teleekspresu.
2: Zdecydowanie. Co mi powiesz o płycie pochodzącej z 68 roku?
0: Jest ona utrzymana w klimacie psychodelicznego soulu i zawiera największy hit zespołu The Crazy World of Arthur Brown, czyli numer Fire, który był wielokrotnie samplowany przez przeróżnych wykonawców od Prodigy przez Marilyna Mansona po Death Grips.
2: Ale na krążku znajduje się również hit I Put a Spell on You.
0: I jest to cover z repertuaru Screaming Jaya Hawkinsa, to jest taki bluesowy standard. To jest chyba jedna z najczęściej coverowanych piosenek w historii muzyki, dlatego że swoją wersję nagrał, po raz trzeci go wymienię, Marilyn Manson również, ale także Sonic, czyli ta pani od It Feels So Good na przykład. No i mamy na płycie The Crazy World of Arthur Brown jeszcze jedną ciekawostkę. Cover I've Got The Money z repertuaru Jamesa Browna. Jak powszechnie wiadomo, winylowe wydania płyt mają stronę A i stronę B. No więc strona A płyty The Crazy World of Arthur Brown to jest tak naprawdę zamknięta całość. To jest taki 20-minutowy ciąg piosenek zatytułowany zbiorczo The Fire Suite i częścią tej suity jest też właśnie hit Fire. I warto też zauważyć, że ta płyta, o której rozmawiamy, to jest jedyny album tej kapeli nagrany w oryginalnym składzie. Muzyka na tej płycie charakteryzuje się takimi teatralnymi wokalami, no i tajemniczymi tekstami, a całość wyprodukował Keith Lambert, czyli menadżer grupy The Who. I warto też powiedzieć parę słów na temat dalszych losów zespołu The Crazy World of Arthur Brown, bo one są dość nietypowe, a to dlatego, że niedługo po premierze tej debiutanckiej płyty muzycy nagrali drugi album studyjny, czyli Strangelands.
2: Po czym niestety rozpadli się.
0: Na kolejne 30 lat. A sama płyta Strangeland ukazała się, ale dopiero 19 lat po jej nagraniu, a to dlatego, że wytwórnia płytowa stwierdziła, że ten krążek i tak się nie sprzeda, nie ma tu potencjału na przebój, w związku z tym on wylądował na półce na prawie 20 lat.
2: Ale na 50-lecie premiery płyty,
0: tej debiutanckiej,
2: w 2018 roku wyszła jej reedycja.
0: Jest to reedycja po prostu, proszę
2: tak
0: Państwa.
2: Jest.
1: Białe kruki klasyki rocka

0: jest numer, który mnie zawsze kojarzy się z wakacjami. Tom Petty w Rock Radio, a propos tej wakacyjnej pogody, no to po południu raczej na nią nie mamy co liczyć. Szykują się burze, deszcze, no i też silny wiatr. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, to słuchajcie newsów Rock Radia o 13, a znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy no chyba największego przeboju grupy AZLP, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

Proszę bardzo, taką sentymentalną podróż do początku lat 90. serwują nam panowie z Red Hot Chili Peppers. W newsach o 13 sprawdzimy, gdzie po południu możemy się spodziewać burz, ulew i silnego wiatru, a po 13 posłuchamy sobie prawdziwej perełki od Suzy Quatro w Rock Radiu.

0: Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie bardzo przyjemny numer Suzy Quattro, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
3: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
2: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
4: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
2: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
5: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
2: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
0: Pogoda.
2: Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze, słońca najwięcej na północy, wschodzie i w Małopolsce, a także w Wielkopolsce. Temperatury podskoczyły dziś jedynie w okolicach Szczecina do 16 stopni, poza tym jednak głównie ponad 20. Tyle pokazują termometry na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Numer, który moim zdaniem kompletnie się nie zestarzał. Klasyka rocka od Jefferson Airplane w Rock Radio, 19 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na debiutancki long play Manamu, zatytułowany Cóż za niespodzianka Manam, czyli przeniesiemy się do początku lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka

No takiego pasażera to ja bym nawet chętnie wziął na pokład i nawet powiem więcej, bym mu nie kazał się dorzucać do benzyny, mimo tego, że to są obecnie wcale nie tanie rozrywki. Iggy Pop w Rock Radio, za 2 minuty będzie 13:30, a ja przypominam, że my w Rock Radio sobie na okrągło przez cały dzień słuchamy klasyki rocka, a wieczoramy, nowe słowo, rozmawiamy również z niezłymi gośćmi Rock Radia i mogę wam już teraz zdradzić, że jutro tym niezłym gościem będzie Katarzyna Gołda, czyli była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która w marcu wydała swoją debiutancką powieść pod tytułem Złoty Spadochron. I tak, Kasia była u nas już przy okazji premiery właśnie Złotego Spadochronu. Była również specjalnym gościem Kryminalnej Majówki, gdzie opowiadała o o służbie w ABW i SKW. A ta jutrzejsza rozmowa to absolutnie nie będzie powtórka tego, co już na naszej antenie się pojawiło. To będzie tak zwany nowy content i w związku z tym jutro Kasia opowie, dlaczego nie będzie życzyć swoim czytelnikom miłego dzionka i smacznej kawusi na socialach. Opowie również o tym, czy pisarzowi wypada recenzować książki kolegów po piórze, no i zdradzi także, kiedy możemy spodziewać się kontynuacji Złotego Spadochronu. Na rozmowę z Kasią Gołdą zapraszam was na jutro, na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia. Pierwsze zwiastuny tej rozmowy oczywiście będą się pojawiały sukcesywnie w naszych mediach społecznościowych i na naszej antenie, więc bądźcie czujni. A już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego, ale także bardzo przebojowego numeru The Cardigans w Rock Radio.

I takie perełki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To April Wine w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy numeru, który przede wszystkim, albo po pierwsze, znalazł się na świetnej płycie ZZ Top, czyli Eliminator. To jest ich ósma płyta studyjna. A po drugie, solówka w tym kawałku jest uznawana za jedną z najlepszych rockowych solówek wszechczasów. Już za chwilę ZZ Top, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. Rock!

No i to jest kolejny numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. Gary Moore i Phil Lynott w jednym niesamowitym kawałku. W newsach o 14 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować auta, a po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 80. w Rock Radio.

0: the dark of night. These faces, they haunt me, but I wish you were so close.
1: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 14 posłuchamy klasyki polskiego rocka, a konkretnie Klausa Mitwocha. No ale zaczniemy od wiadomości.
3: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość.
1: Newsy Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
4: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
5: Myślę, że na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
6: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie auto Mateuszu.
3: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel auto Mateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, a w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy. A śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
7: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
3: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
1: Pogoda.
3: Zrobiło się cieplej, do 16 stopni, co prawda w okolicach Szczecina, ale ponad 20 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

bardzo miło się tego numeru słucha, również w poniedziałkowe popołudnie. Mówię popołudnie, dlatego że mamy 18 minut po godzinie 14, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego rockowego numeru z lat 80. No, ale to będzie tym razem kawałek z takim dość gorzkim tekstem, bo będzie on opisywał czasy, kiedy to młodzi chłopcy dorastający w Wielkiej Brytanii, no, nie byli bynajmniej wychowywani bezstresowo. O, tak to określę. Już za chwilę jeden z największych hitów The Cure, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Bardzo przyjemnie tego numeru się słucha, prawda? To w końcu klasyka rocka od T-Rex w Rock Radiu. Za minutę będzie 14.30, a ja przypominam, że nowy tydzień to oczywiście kolejne notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka w Rock Radiu. No i to będzie w tym tygodniu, w piątek, takie już jubileuszowe notowanie, 200 konkretnie. Możecie mieć na to notowanie realny wpływ, to znaczy możecie zagłosować na swoich faworytów. Na rockradio.pl znajdziecie 50 propozycji. To są m.in. numery Firehouse, Foreigner i Guns N' Roses, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy. I my codziennie od poniedziałku do piątku o 14.30, czyli właśnie o tej porze, słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki, żebyście wiedzieli, na co warto zagłosować, jaki w ogóle jest wybór. Dzisiaj posłuchamy numeru, który, no to jest jeden z bardziej klimatycznych kawałków, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. Radiohead już teraz w Rock Radiu.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

ten numer sprawia, że zaczynam odliczać dni do rozpoczęcia wakacji. No podejrzewam, że nie jestem sam w tym takim uczuciu. Don Henley w Rock Radio za 22 minuty będzie 15, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru tytułowego z 8, jeśli dobrze liczę, przepraszam, z 9 płyty studyjnej Black Sabbath, czyli z pierwszego albumu, na którym wokalistę Ozzy'ego Osbourne'a zastąpił Ronnie James Dio. Więc no tutaj będą się działy rzeczy, będzie klasyka heavy metalu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Oj, słuchało się tego numeru w piątej klasie podstawówki, bo to właśnie z tymi czasami on mi się kojarzy, ale również teraz, w trzeciej dekadzie XXI wieku wchodzi on znakomicie. Klasyka rocka od Blondie, my powoli zbliżamy się do 15. W newsach o 15. sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś możemy się spodziewać burz, deszczu, wiatru, a nawet gradu, a po 15. stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać m.in. rock'n'rollowca dnia, więc podsyłajcie mu swoje albo cudze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224 4 4 0 66. Można również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj gramy o koc Rock Radia i o kubek termiczny Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie rewelacyjne kawałki Obywatela GC, Queen i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi, będzie też mocno padać.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Media Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
3: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
2: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 000 dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
2: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 000 żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny 1 w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
5: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
2: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają 4-dniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz zapraszam. Na początek muzyczna propozycja. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej. To będzie opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o odwadze artystów, o buncie oraz pragnieniu zmiany. Koncert zaplanowano 29 maja na hali Torwar. A jutro możecie skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć Cudowne życie. Początek o godzinie 20:30. A wstęp jest wolny. Więcej szczegółów oraz cały repertuar znajdziecie w internecie. I jeszcze jedna propozycja. Również jutro będziecie mogli wybrać się na ekowarsztaty w pół na pół. Przewidziano spotkania edukacyjne poświęcone idei Zero Waste. To okazja, by nauczyć się czegoś nowego i dać drugie życie z pozoru niepotrzebnym rzeczom. Start o 18:00 przy Puławskiej 20.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Do 23 stopni dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, na Mazowszu i Pomorzu do 22, w Małopolsce i na Podlasiu do 21, na Śląsku do 20, najchłodniej w okolicach Szczecina do 16. Dziś możliwy jeszcze po południu deszcz, a nawet burze. Alerty obowiązują w 14 województwach.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

W Rock Radio genialny kawałek Queen, czyli Don't Stop Me Now. No i ten wielki rock'n'rollowiec, jeden z największych rock'n'rollowców na świecie, czyli Freddie Mercury. Oj, jak on tutaj porządził sobie w tym kawałku. Zresztą, jak w każdym innym, umówmy się, taki facet miał ogromny talent. A skoro o rock'n'rollowcach mowa, to świetnie się składa, no bo ja jak zwykle poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która chciałaby się pochwalić nami swoją lub cudzą najbardziej pokręconą i śmieszną historią, która zdarzyła się niedawno albo i 10 lat temu. Styl jest naprawdę dowolny. Za to jak zawsze jest nagroda, a dziś jest to zestaw bardzo przyjemny. Koc i kubek termiczny Rock Radia. Czyli jeśli na przykład planujecie już wyjazd na plażę nad morze, no to można ten kocyk ze sobą zabrać, wiadomo, pod 4 litery, a w kubku termicznym można zamieścić najróżniejsze napoje, i te zimne, i te ciepłe. Dzwońcie pod numer 224-0066 lub nagrywajcie wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia, no i opowiadajcie swoje lub cudze pokręcone historie godne miana rock'n'rollowca dnia, a my teraz słuchamy Bon Jovi, It's My Life.

Ależ to jest czysta przyjemność posłuchać takiej klasyki rocka tym poniedziałkowym popołudniem i od razu to jest wiadome, że może być naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, mimo że jeszcze pewnie niektórzy z was siedzą w pracy albo już planują przeciskać się przez korki. Oasis All Around the World to jest właśnie ten kawałek, którego słuchaliśmy tutaj w Rock Radio. Natomiast za chwilę cofniemy się do lat 80., do samego początku tej dekady. No, czasy około stanu wojennego, a Lady Punk wtedy zaczyna działalność. Jeden z pierwszych numerów tego zespołu pojawi się za chwilę w Rock Radio, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie naszej aplikacji.

Metallica, Until It Sleeps, jest rock radio i jest klasyka rocka. No i panowie dawali sobie radę, zdecydowanie dawali sobie radę w latach 90. No nie oszukujmy się, Metallica to jest jedna z największych firm, jeżeli chodzi o zespoły na świecie. Natomiast właśnie jest też mnóstwo innych firm, jak już to określiłem, na które możecie głosować na stronie rockradio.pl w ramach kolejnego notowania klasycznej dziesiątki rock radia, bo przed nami notowanie numer 200. Uwaga, bardzo jubileuszowe. No i na stronie rockradio.pl mamy dla Was 50 propozycji genialnych klasyków rocka, ale Wy sami też możecie nam wysyłać swoje propozycje numerów i artystów, których chcielibyście zobaczyć w takim głosowaniu, na których można by zagłosować. Wszystkie szczegóły na stronie rockradio.pl, a teraz słuchamy tego wielkiego numeru z samego południa Stanów Zjednoczonych. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: największych hiciorów w ogóle, a ten pochodzi z końcówki lat 70. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

Rock Radio, klasyka rocka od Golden Life, a już za chwilę będzie 16, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy, a w nich usłyszycie między innymi o tym, co było na egzaminie ósmoklasisty. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16:00. Przypomnimy sobie genialną klasykę rocka od George'a Harrisona, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach jutro w Sejmie. Poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
3: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
4: Jakich wyników się spodziewacie?
3: Na pewno dobrych, może tak 60-70%.
5: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
6: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
2: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOM.
7: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
2: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
8: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
2: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
9: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
2: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder. To m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festival w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
10: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
2: Początek Malta Festival w Poznaniu 21 czerwca.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kamienica, a chodzi o spektakl Upiór w kuchni. Opowiada on o próbie popełnienia morderstwa doskonałego. Nie brakuje w nim zaskakujących zwrotów akcji i nowatorskich rozwiązań scenograficznych. Początek w czwartek o godzinie 19. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Jutro będziecie mogli wybrać się na występ Michała Lei. Komik zaprezentuje swój program 1991, gdzie zdradzi tematy, których unikał od lat. To podróż od trudnych wspomnień z dzieciństwa po niepewność dorosłego życia. Start o godzinie 19 w Terminalu Kultury Gocław. Na koniec jeszcze sportowa propozycja. Będziecie mogli wybrać się też na wtorek z jogą na Stadionie Narodowym. To cykl bezpłatnych zajęć, które wzmacniają ciało i wyciszają umysł. Aby w nich uczestniczyć, trzeba się wcześniej zapisać przez formularz, który znajdziecie w internecie. Początek o godzinie 18.30.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
2: Dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. MGW ostrzega przed burzami w 14 województwach, a więc niemal w całym kraju, oprócz północnego wschodu i zachodu Polski. A jutro ochłodzenie tylko w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, ale na pozostałym obszarze przeważnie od 9 do 10.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Lady, Far Far Away. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Natomiast ja przypominam, że dziś poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może się pochwalić swoją lub cudzą pokręconą historią z życia wziętą, najlepiej taką ze śmieszną puentą. O, jaki ładny rym nawet tutaj zastosowałem. Je możecie zgłaszać pod numerem 22444066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. Do wygrania mam dziś dla was koc i kubek termiczny z logiem Rock Radia. Jest o co zagrać? No to słucham. Halo, halo.
1: Do miana rock'n'rollowca dnia chciałem nominować moją żonę. Rzecz działa się około 15 lat temu w warszawskim tramwaju. Żona zakupiła nową kartę miejską i zgodnie z instrukcją należało ją aktywować poprzez zbliżenie do kasownika. Żona wsiadła do tramwaju, przykłada kartę do pierwszego kasownika, no kasownik nie wykazuje żadnej reakcji. No cóż, pomyślała, może się popsuł, idzie do drugiego, tam również nic. Nieco irytowana idzie do kasownika trzeciego i gdy ten już również nie wykazał żadnej reakcji, zezłoszczona miała iść do motorniczego z pytaniem, dlaczego żaden z trzech kasowników nie działa. Na to wszystko podniósł się z siedzenia młody chłopak, podszedł do niej i grzecznie zapytał, przepraszam, co pani chce zrobić? No więc żona podirytowana, no jak to, nie widzi pan? Przecież chce aktywować kartę miejską. No bardzo dobrze, tylko dobrze by było, żeby pani użyła karty miejskiej do tej aktywacji. W tym momencie żona spojrzała i zorientowała się, że trzyma w ręku swój dowód osobisty.
2: Panowie pozwolą, moja żona. Zofia!

0: Ależ genialnie się tego słucha tym poniedziałkowym popołudniem. Iron Maiden i Two Minutes to Midnight w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka i heavy metalu też pod to właśnie popołudnie. Czy to w pracy, czy już po pracy. Pamiętajcie, że można nas śmiało słuchać na aplikacji Rock Radio na swoich smartfonach i za chwilę posłuchamy sobie między innymi Stonesów, ale już z lat 80. Jak sobie wtedy radzili? No wiadomo, że doskonale. A ten kawałek, który się tutaj pojawi, będzie doskonałą reprezentacją tego okresu.
1: Tu Rock Radio.

Tilt. Jeszcze będzie przepięknie, na pewno będzie cały czas przepięknie, kiedy maj się utrzyma w takiej pogodzie, jaką obecnie możemy zobaczyć i doświadczyć. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Czy zespół The Rolling Stones powróci na scenie? No, grupa miała, jak dobrze wiemy, w tym roku koncertować, no ale z trasy zrezygnowała. Keith Richards niedawno odpowiedział właśnie na to pytanie. Możliwe, że w przyszłym roku dopiero skończyliśmy płytę i dopiero zastanawiamy się, co zrobić potem. Niedługo, ale nie w tym roku. Chętnie wyruszyłbym w trasę promującą album. Mam nadzieję, że zrobimy to tak szybko, jak to jest możliwe. Jak to dzisiaj właśnie przeczytałem na portalu teraz muzyka.pl. Także jeżeli chodzi o koncerty Stonesów, ewentualne, no to trzeba czekać na kolejny rok. Ciekawe, czy to będzie im kolidowało z potencjalną trasą Oasis. A to będzie właśnie ciekawe starcie. Tak potencjalnie. My natomiast teraz w Rock Radiu mamy spotkanie z Inexus. Suicide Blonde. Proszę bardzo.

0: No to jest taki kopniak energetyczny zupełnie za darmo w prezencie od nas, od Rock Radia dla Was. Juto i Elevation z początku lat 2000. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, no i jest też mnóstwo energii na resztę tego popołudnia i do wieczora myślę, że wystarczy. Pamiętajcie, że gdziekolwiek teraz jesteście, czy już wychodzicie powoli z biura albo z warsztatu, ewentualnie już gdzieś tam stoicie po prostu w korkach, to pamiętajcie, że można sobie ten czas uprzyjemnić za pomocą klasyki rocka na swoim smartfonie, za pomocą naszej aplikacji, którą można łatwo sobie zainstalować, a tam usłyszycie m.in. Lecha Janerkę czy No Doubt na tradycyjnych odbiornikach. Też się pojawią, także zostańcie z nami.
1: Tu Rock Radio.

0: Bystrice.
1: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w Zachodniopomorskiem. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Kiss, Lick It Up w Rock Radio. My już zbliżamy się do 17, za chwilę będą newsy, a po nich jeszcze więcej świetnej klasyki rocka. To wam gwarantuję, także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17 zapuścimy sobie konkretną petardę od Kobranocki, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
3: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
4: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną, tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
3: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
2: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
5: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
2: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
0: Pogoda.
2: Jutro najcieplej będzie w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, na zachodzie do 14, ale na pozostałym obszarze kraju jedynie od 9 do 10 stopni. Na dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. Przed burzami IMGW ostrzega w 14 województwach, a więc niemal wszędzie oprócz północnego wschodu i zachodu Polski.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio, wybitna, genialna klasyka rocka od The Clash. Natomiast teraz pora zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś zaglądamy do roku 1941. W tym roku na całym świecie toczyła się II wojna światowa. Wtedy też w Krakowie założono konspiracyjny teatr rapsodyczny, a swoje premiery miały takie filmy jak Obywatel Kane czy animowany Dumbo. I dokładnie 11 maja 1941 roku, czyli równo 85 lat temu, w angielskim Newcastle na świat przyszedł Eric Victor Burdon, wokalista The Animals.

0: To nie tylko jeden z najbardziej charakterystycznych głosów brytyjskiej inwazji, ale też człowiek z wieloma zainteresowaniami. Mało kto pamięta, że jeszcze zanim Eric na dobre wszedł do muzycznego świata, studiował sztuki wizualne i fotografię. Sam przyznawał, że początkowo marzył raczej o pracy przy produkcji scenicznej niż o karierze rockmana. Na studiach poznał też pierwszego perkusistę The Animals, Johna Steela, co okazało się punktem zwrotnym w jego życiorysie. Największą pasją Erika Burdona od młodości był jednak amerykański blues. Jako nastolatek włóczył się po klubach jazzowych w Newcastle i dosłownie błagał muzyków, żeby pozwolili mu wejść na scenę. Co ciekawe, wyrzucono go nawet ze szkolnego chóru, bo śpiewał za głośno i zagłuszał resztę uczniów. Eric Burdon po rozwiązaniu The Animals na krótko wszedł we współpracę z funkowo-rockową grupą War, z którą nagrał dwie płyty. Gdyby ktoś pytał, to najbardziej znany kawałek War, czyli Low Rider, został akurat nagrany bez jego udziału.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rock Radio wspaniała, wzruszająca nawet klasyka rocka od zespołu Radiohead to Creep z roku 93. Co ciekawe, w tym samym roku ukazał się inny kawałek pod tym samym tytułem, tyle że od Stone Temple Pilots. Ciekawy zbieg okoliczności. My natomiast za chwilę posłuchamy sobie Edyty Bartosiewicz czy The Hooters, a za kilka minut będzie pora na finał konkursu Rock'n'Rollowiec Dnia. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio, znakomita klasyka rocka od The Hooters, czyli All You Zombies. Natomiast teraz pora na rozwiązanie konkursu Rock'n'Rollowiec Dnia i pora wyłonić osobę, która sprzedała nam dziś swoją lub cudzą najlepszą pokręconą historię z życia wziętą. Zgłaszacie je pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia mam dziś dla Was koc i kubek termiczny z logiem Rock Radia. Halo, halo!
1: Cześć, chciałem się podzielić historią, w której głównym bohaterem jest mój kolega z pracy. Pół roku temu, kiedy mieliśmy firmową wigilię, impreza się tak dobrze potoczyła, że wszyscy skończyliśmy na tak zwanym afterze w hotelu, w pokoju u naszego menadżera. I kolega, który jest bohaterem tej historii, był już mocno zmęczony, a pokój w tym hotelu wyglądał tak, że była część tak jakby dzienna i część sypialniana oddzielnie. I kolega był tak zmęczony, że po prostu poszedł do tej części sypialnianej, rozebrał się i się położył w łóżku menadżera. No i tak wszyscy siedzą i nagle patrzą, że jednego brakuje. Gdzie on mógł pójść? Menadżer idzie, patrzy, a on leży w jego łóżku. Jakoś go dobudziliśmy i powiedzieliśmy iść do swojego pokoju. Bo kolega był tak nieświadomy, że jeszcze wziął ze sobą walizkę menadżera, a że ją ze sobą zabrał, okazało się dopiero rano, jak menadżer nie mógł znaleźć swoich rzeczy. Na szczęście wszystko się rozeszło po kościach i kolega dalej pracuje.
2: Chłop może w szoku jest!
3: Rock'n'Rollowiec Dnia w Rock Radio.

Ależ tego kapitalnie się słucha podczas tego późnego już popołudnia poniedziałkowego razem z Rockradiem i klasyką rocka. To Blondie i Call Me z filmu amerykańskiej Żigolak. Ciekaw jestem, czy w ogóle pamiętacie taki obrazek. Ja wam natomiast mogę obiecać, że za chwilę usłyszycie coś, co na pewno bardzo dobrze pamiętacie. Kawałki Lady Punk czy Whitesnake w Rockradiu. Tego nie możecie stracić. Bądźcie z nami i miejcie na nas ucho aplikację Rockradia.

0: drodze.
1: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.
0: Klasyka rocka.

0: w Rock Radio klasyka rocka od AC/DC. Zbliża się 18, więc za kilka minut usłyszycie u nas newsy, a potem jeszcze więcej świetnej rockowej muzy. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Tu Rysiek Brzeziński, zaraz po 18 w waszych głośnikach zagoszczą oddział zamknięty, dorsi i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzany o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
3: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
2: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
4: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
2: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
5: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel auto Mateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
6: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
7: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
2: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad z rządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19 to dokończenie kolejki 32. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
0: Pogoda.
2: Wieczór z burzami w niemal całym kraju. Jutro deszczowo wszędzie poza zachodem Polski i dużo chłodniej niż dziś. Od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

pod tytułem tego kawałka jestem w stanie się podpisać każdą częścią ciała, która jest w stanie utrzymać cokolwiek do podpisywania. The Doors i People Are Strange. Jest rock radio i jest klasyka rocka, ale to też może być coś pozytywnego oczywiście, jeśli jest się dziwnym, bądź też po prostu zakręconym pozytywnie. Na pewno zakręceni pozytywnie są nasi nieźli goście, z którymi przeprowadzamy cały czas dla Was rozmowy, bo to wielka przyjemność porozmawiać z ciekawymi ludźmi. A dziś po 22 właśnie w audycji niezły gość Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z aktorem Janem Wieteską, między innymi o sztuce Chamowo-Białoszewskiego. Zresztą Jana Wieteskę możecie kojarzyć też z małym czy dużym ekranem. Grał chociażby w serialu Sexify. Cała rozmowa już dziś po godzinie 22, więc plany na wieczór znacie, ale teraz też nigdzie nie uciekajcie, bo w Rock Radiu pojawia się Bon Jovi. Always. Proszę bardzo.

0: absolutna klasyka brytyjskiego heavy metalu to Judas Priest i Breaking the Law, początek lat 80. w Rock Radiu. Natomiast za chwilę my posłuchamy klasyki polskiego trochę rocka, trochę nawet, jak to niektórzy mówią, metalu. TSA przypomni nam jeden ze swoich hiciorów z lat 80. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Już niedługo wystąpią w Warszawie, 30 maja, konkretnie na letniej scenie Progresji. I na pewno ten kawałek będzie zagrany podczas koncertu. To Garbage i Only Happy When It Rains. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A gdybyście pytali, kto jeszcze wystąpi podczas tego koncertu, no to jako support zagra zespół Easy and the Black Trees. To właśnie 30 maja w Warszawie. A skoro o koncertach mowa, no to Metallica też niedługo przyjedzie do Polski. Nieco wcześniej niż Garbage, bo 19 maja i panowie zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a jako support zagra jedna z moich ulubionych metalowych ekip, czyli Gojira, a także Knocked Loose. Jakiej można się spodziewać setlisty? No, tego jeszcze nie wiemy, natomiast znamy już tę, którą panowie stworzyli na koncert w Atenach w Grecji. To się odbyło przedwczoraj, czyli 9 maja. No i wiadomo, że były takie kawałki jak For Whom the Bell Tolls, Nothing Else Matters czy Seek and Destroy, ale na przykład zabrakło numerów z Saint Anger czy Death Magnetic. Ciekawe, czy będą się tej setlisty trzymać, czy będą kombinować. No, przekonamy się o tym już niedługo. My teraz w Rock Radio z kolei słuchamy pięknego kawałka od zespołu America, A Horse With No Name.

0: Jak to mówią, to jest to, co tygryski lubią najbardziej, a przynajmniej lubiły w latach 80. Motley Crue i Girls, Girls, Girls. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Natomiast my za chwilę sobie przypomnimy klimat musicalowy, czy też filmu muzycznego pod tytułem Footloose. Kenny Loggins przypomni nam tytułowy kawałek właśnie z tego dzieła, także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną cały czas aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

Przyznam szczerze, że bardzo lubię wracać do tego kawałka Genesis i ABBA Cup w Rock Radio. Za chwilę z kolei już będzie 19, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy, a zaraz po nich jeszcze więcej klasyki rocka na ten wieczór poniedziałkowy. To Wam mogę zdecydowanie obiecać. Także nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, no i po prostu z nami zostańcie.

0: Klasyka rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński po 19:00. Twisted Sister przypomnął nam jeden ze swoich największych hitów z lat 80., ale teraz sprawdzamy newsy.
2: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
2: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
4: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, w bardzo niskiej cenie. Około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
2: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
5: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
2: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny. Mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
6: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
2: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
0: Sport w Rock Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni jej mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
0: Pogoda.
2: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: bardzo klimatyczny kawałek pod ten poniedziałkowy wieczór to Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen the Rain. Jest rock radio, jest klasyka rocka. O klimat na scenie potrafi też zadbać Darek Kozakiewicz z Perfektu, wspaniały gitarzysta, jeden z najlepszych w kraju, chociaż on sam ma duży dystans do przyjmowania pochwał na swój temat. Zresztą posłuchajcie.
1: Ja uważam, że cały czas trzeba nad sobą pracować. Oczywiście to, że doceniany jestem głównie przez też kolegów gitarzystów, to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobre i właśnie takie, no, bo to się, wiesz, trudniej jest muzykowi powiedzieć innemu muzykowi, że jest na przykład dobry, albo lepszy, albo ten, bo to zawsze jest tak na granicy, wiesz, ludzie po prostu nie chcą czasami powiedzieć uczciwie, wiesz, tego, co myślą, a tutaj jak to pada z ich słów, no to naprawdę to jest, mam ogromną satysfakcję. Zresztą ja też bardzo ich doceniam, Marka i Jurka i wielu innych gitarzystów, zresztą, bo wiesz, świat gitarowy poszedł tak fantastycznie, tak niebywale w ogóle do przodu, że w ogóle, no dosięgnąć młodzież, to chyba trzeba zapomnieć o tym. Trzeba by się jeszcze raz urodzić.
0: A jeśli chcielibyście posłuchać całej mojej rozmowy z Darkiem Kozakiewiczem, no to na stronie rockradio.pl czekają na Was podcasty z rozmów z niezłymi gośćmi. Tam jest tego znacznie więcej, a my teraz słuchamy Heja i Listu z 95 w Rock Radio.

Kawałek napisany przez niejakiego Rasa Ballarda, byłego wokalistę zespołu Argent, ale to Rainbow rozsławili ten numer na całym świecie, a głos Grahama Bonetta dopełnił po prostu dzieła. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka od zespołu Rainbow w tym wypadku, czyli Since You've Been Gone. Ten kawałek ukazał się pod koniec lat 70., a my zrobimy sobie mały krok do przodu, do roku 83. i sprawdzimy, co wtedy zespół U2 miał do zaproponowania światu. A miał sporo. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Niedawno Joe Elliott, zapytany, czy nowa płyta Def Leppard jest w drodze, odpowiedział, że uwaga, zdecydowanie. A myślę, że to jest całkiem ciekawy news. My teraz właśnie słuchaliśmy Def Leppard Let's Get Wrecked w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Natomiast ja wam polecam wejść na stronę rockradio.pl, bo tam możecie natknąć się na bardzo ciekawy artykuł o Knocking on Heaven's Door. No i trzeba przyznać, że cover z 92 roku tego właśnie numeru wywołał wzburzenie, a dzisiaj to jest przecież klasyczna rockowa ballada. Tam też znajdziecie inne artykuły na różne ciekawe tematy. Możecie też pobawić się, rozwiązując quizy. Można też posłuchać rozmów z niezłymi gośćmi. Zapraszam na stronę rockradio.pl, a my lecimy teraz dalej razem z Zio. Magiczne słowa teraz w Rock Radio.

0: Rock Radio Iron Maiden, czyli Run to the Hills, klasyka rocka, a nawet i heavy metalu. Ja jeszcze tylko przypomnę, że na stronie rockradio.pl można głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo przed nami notowanie numer 200 waszej ulubionej listy przebojów. Jego posłuchamy już w piątek po godzinie 18, ale najpierw trzeba wybrać. Ale w międzyczasie też możecie proponować nam swoje pomysły co do numerów i artystów, których chcielibyście usłyszeć w ramach klasycznej dziesiątki. Ja jeszcze tylko dodam, że można głosować na przykład na kilka kawałków In Excess, których za chwilę tu posłuchamy, także nigdzie nie uciekajcie, bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

Wczoraj słuchaliśmy całej płyty Blood Sugar Sex Magik, na której pojawił się ten kawałek. To Give It Away, oczywiście Red Hot Chili Peppers w Rock Radio. Za chwilę już będzie 20, więc jak zawsze o tej porze sprawdzamy newsy, a zaraz po nich słuchamy Kultu, The Sweet, The Wallflowers i nie tylko. Także nigdzie nie uciekajcie i pozostańcie na łączach z naszą rockradiową aplikacją.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: To już 20, więc na mnie czas. Wielkie dzięki za dziś. Rysiek Brzeziński. Na razie, a teraz jeszcze czas na newsy i pogodę.
2: Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
3: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
2: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
2: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
5: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydanie tego typu dokumentu.
2: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
6: Trochę się boję.
7: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania z słupami.
2: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.
0: Pogoda.
2: Jutro wszędzie poza zachodem kraju przydadzą się parasole i cieplejsze ubrania, bo na termometrach maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
0: Rock Radio. Klasyka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzisiaj gościem Rock Radia jest aktor, wokalista Jan Wieteska. Hej, hej.
2: Hej, hej, bardzo mi miło, cześć.
1: Co jest dzisiaj dla ciebie twoim domem, kawalerko, a może hotelem, w sensie w tym wszystkim? Czy teatr dalej jest twoim na przykład tym głównym jednak już domem, że tą kawalerką czy jakimś tam, nie wiem, właśnie hotelem to jest wyskok na City Break i granie w serialu czy filmie, a muzyka jest jeszcze czymś innym?
2: Bardzo, bardzo to chyba trafnie już powiedziałeś, że ten teatr jest dla mnie domem, bo jest. Mhm. Tam jestem na stałe też. Tak. Jestem w Teatrze Ateneum na etacie. Jest mi to bardzo bliskie środowisko, bardzo bliskie miejsce. Jak chyba dobrze policzyłem, jestem już tam 3,5 roku, to też tak minęło, jak z bicza strzelił. Po prostu zupełnie się tego nie spodziewałem, że to już tyle czasu tam
1: zadomowisz. Minęło.
2: Tak, i że w ogóle bardzo mi dobrze i po prostu im dłużej, tym lepiej właściwie i nie czuję, nie czuję żadnego znużenia tym miejscem. Właściwie to chcę coraz więcej i więcej, więc oby tak dalej. I bardzo się cieszę, że tam jestem. Natomiast bardzo właśnie potrzebowałem takiej odskoczni w jakimś sensie, którą jest dla mnie muzyka. Też no nie codziennie mamy próby. Teraz akurat miałem codziennie próby, bo niedawno była premiera Hamowa w reżyserii Mikołaja Grabowskiego właśnie w Teatrze Ateneum, więc no to było intensywne, przyznaję, ale teraz już do wakacji, tam, czyli do lipca, skupiam się na tym, co już mam przepróbowane, czyli po prostu te spektakle, które są w repertuarze, a jest ich kilka, co też jest super, że mogę sobie tak tymi tytułami żonglować. No, ale poza tym, no to fajnie jest właśnie mieć coś takiego na co dzień, a muzykę sobie mogę robić codziennie we własnym domu. Poza tym, że się oczywiście spotykam z super ludźmi, właśnie z koleżanką, która pomaga mi pisać teksty i z producentem, to jest super zabawa i bardzo to lubię. Więc na tym bym się skupił teraz, ze względu na to, że po prostu moje filmowe i serialowe projekty na razie stanęły. Czekam na dalsze propozycje. Czekam na telefon. Trochę tak jest, ale trochę czekam. Okay. No i to też jest ważne, żeby się nauczyć tego czekania. Mm. Nie? To też jest istotne.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole The Crazy World of Arthur Brown oraz o ich płycie zatytułowanej tak samo. Krążek zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku.
3: I am the god of hellfire and I bring you fire.
2: Może od początku, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest za zespół. The Crazy World of Arthur Brown jest to angielski zespół grający muzykę rockową, soulową, R&B, coś takiego.
1: Lekko psychodeliczną również muzykę.
2: I album, o którym dziś mówimy, jest debiutanckim albumem zespołu.
1: Warto podkreślić, że mimo tego, że Arthur Brown ze swoim zespołem, no to nie jest rasowa, rockowa kapela, to mają oni ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej, dlatego że widowiskowe koncerty z bogatymi scenografiami i makijaż i ten taki wizerunek sceniczny Arthura Browna zainspirowały kolejne pokolenie rockowych muzyków na czele z zespołem Kiss, z Alice Cooperem czy z Marilynem Mansonem.
2: The Crazy World jest zdecydowanie crazy tam.
1: No myślę, że pan Arthur Brown mógłby spokojnie trafić do galerii osób pozytywnie zakręconych Teleekspresu.
2: Zdecydowanie. Co mi powiesz o płycie pochodzącej z 68 roku?
1: Jest ona utrzymana w klimacie psychodelicznego soulu i zawiera największy hit zespołu The Crazy World of Arthur Brown, czyli numer Fire, który był wielokrotnie samplowany przez przeróżnych wykonawców od Prodigy przez Marilyna Mansona po Death Grips.
2: Ale na krążku znajduje się również hit I Put a Spell on You.
1: I jest to cover z repertuaru Screaming Jaya Hawkinsa, to jest taki bluesowy standard. To jest chyba jedna z najczęściej coverowanych piosenek w historii muzyki, dlatego że swoją wersję nagrał, po raz trzeci go wymienię, Marilyn Manson również, ale także Sonic, czyli ta pani od It Feels So Good na przykład. No i mamy na płycie The Crazy World of Arthur Brown jeszcze jedną ciekawostkę. Cover I've Got The Money z repertuaru Jamesa Browna. Jak powszechnie wiadomo, winylowe wydania płyt mają stronę A i stronę B. No więc strona A płyty The Crazy World of Arthur Brown to jest tak naprawdę zamknięta całość. To jest taki 20-minutowy ciąg piosenek zatytułowany zbiorczo The Fire Suite i częścią tej suity jest też właśnie hit Fire. I warto też zauważyć, że ta płyta, o której rozmawiamy, to jest jedyny album tej kapeli nagrany w oryginalnym składzie. Muzyka na tej płycie charakteryzuje się takimi teatralnymi wokalami, no i tajemniczymi tekstami, a całość wyprodukował Keith Lambert, czyli menadżer grupy The Who. I warto też powiedzieć parę słów na temat dalszych losów zespołu The Crazy World of Arthur Brown, bo one są dość nietypowe, a to dlatego, że niedługo po premierze tej debiutanckiej płyty muzycy nagrali drugi album studyjny, czyli Strangelands.
2: Po czym niestety rozpadli się.
1: Na kolejne 30 lat. A sama płyta Strangeland ukazała się, ale dopiero 19 lat po jej nagraniu, a to dlatego, że wytwórnia płytowa stwierdziła, że ten krążek i tak się nie sprzeda, nie ma tu potencjału na przebój, w związku z tym on wylądował na półce na prawie 20 lat.
2: Ale na 50-lecie premiery płyty,
1: tej debiutanckiej,
2: w 2018 roku wyszła jej reedycja.
1: Jest to reedycja po prostu, proszę
2: tak
1: Państwa.
2: Jest.
0: Białe kruki klasyki rocka

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Jan Wieteska w Rock Radio jest, cały czas dla was jesteśmy w Rock Radio. Proszę pana, Hamowo, przejdźmy do teatru, porozmawiajmy o kulturze, sztuce. Co wiedziałeś wcześniej o Hamowie przed sztuką, jako warszawiak?
2: O Hamowie wiedziałem tyle, że...
1: Że jest.
2: Nie, no wiedziałem...
1: Nie, no żartuję tutaj.
2: Wiedziałem, gdzie to...
1: Gdzie to jest,
2: usadowić, tak, więcej, tak? Wiedziałem, że to jest...
1: Byłeś kiedyś? Byłeś pewnie.
2: Byłem, no jakby... Byłem, tylko że nie wiedziałem o tym, ale wiedziałem, że to jest gdzieś na Saskiej Kępie. Gdzieś
1: tak, wielka płyta, jakby słuchacze radia nie wiedzieli. W Warszawie lata 70. powstawały takie bloki piękne i tam rzeczywiście mieszkańcy Saskiej Kępy nam mówili właśnie na to Hamowo.
2: Hamowo, no właśnie, że po prostu, no od Hama, co by tutaj dużo mówić,
1: tak.
2: To jest coś takiego...
1: Coś gorszego, no wyszali się.
2: Gorszy sort w jakimś sensie.
1: Sam to słyszałem jako dziecko mieszkając tam.
2: No właśnie, widzisz, i to takie ciekawe, teraz mieszkam niedaleko stamtąd, bo przy Rondzie Wiatraczna i też jakby mógłbym powiedzieć, że czymś się różni to Rondo Wiatraczna od...
1: Kiedyś tam był słynny bazarek i tak dalej, no też na Wiatracznej różne rzeczy się działy, to
2: tak,
1: pamiętam.
2: Od Mokotowa, czy od, tak, od Ochoty, na której
1: No bo to już grochów,
2: żyłem.
1: Tak.
2: Tak, no bo to już grochów. I też mógłbym powiedzieć, że czymś tam to się różni, ale wiesz, ja to tak lubię, że no nigdy bym nie określał tego w ten sposób.
1: Jak, dobrze, brakmy tę stronę Wisły.
2: No, ale tak, że wiedziałem, że to jest na Saskiej Kępie, ale na przykład nie wiedziałem, że Miron Białoszewski
1: Mieszkał tam
2: w bloku Lizbońska 2 dokładnie i tam tak. Jest dalej jego tabliczka. Można to wszystko sprawdzić od razu właściwie jak się wpisuje w Google Hamowo, to od razu wyskakuje jego blok właśnie na Lizbońskiej 2. No i to jest niesamowite, że teraz właśnie przy wspomnianym przez ciebie spektaklu w Teatrze Ateneum mogliśmy się zagłębić w życie jego, Mirona Białoszewskiego.
1: I tego świata, który widział.
2: Tak, i dokładnie wiesz, tego bloku, który tam jest, który tak. Stoi i opowiadamy tak. O tym istniejącym na Lizbońskiej 2 bloku. Bardzo fajne doświadczenie, zwłaszcza przy tym, że on opisuje właśnie i sąsiedztwo, i widoki z okna, i tak dalej.
1: Te rytuały, codzienność życia właśnie w bloku.
2: Tak.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radio jest aktor, wokalista Jan Wieteska. Hej, hej.
2: Hej, hej, bardzo mi miło, cześć.
1: I tak kulturalnie zapytam, co tam u ciebie, bo policzyłem sobie, nie widzieliśmy się 2 lata i 2 miesiące.
2: O, wow.
1: Czyli w twoim życiu to była petarda? To przez te 2 lata się wydarzyło multum rzeczy?
2: No, wydarzyło się dużo, bo jeżeli widzieliśmy się w styczniu 2024 roku, no to wtedy nie wydałem jeszcze nic.
1: Nie, nie, nie, nie. Jeśli chodzi o muzykę, to dopiero chyba w marcu gdzieś tam dopiero występowałeś, jakieś pierwsze miałeś występy.
2: Tak, tak. W marcu 2024 roku chyba wziąłem udział w tym PPA.
1: Tak.
2: I to chyba wtedy tak poszło dalej. PPA, czyli Przegląd Piosenki Aktorskiej, oczywiście. Mhm. Tam się spełniło moje duże marzenie, czyli po prostu wystąpiłem na scenie Teatru Kapitol we Wrocławiu i to było duże dla mnie doświadczenie w ogóle życiowe i dzięki temu, że jakoś tam zostałem, powiedzmy, dostrzeżony, to mogłem się rozwijać dalej wokalnie. No i właśnie przez te 2 lata mocno nad tym działałem, żeby jakoś to popchnąć dalej. Efektem tego jest właśnie album, który wyszedł w zeszłym roku, który nosi nazwę Przepraszam, a teraz pracuję nad swoją kolejnym wydawnictwem, tym razem epką, czyli krótkim albumem, i to będzie po angielsku.
1: Bo mówisz o epce, w planach, ale sama płyta też nie jest długa, bo
2: nie.
1: 23 minuty bodajże, tak, z tego co pamiętam, jak słuchałem. No. 8 kawałków.
2: Tak.
1: To też był taki specjalny zabieg z tego, że się często mówi, że już mamy czas, może nie tyle tiktokowe, żeby nie gadać jak jakiś taki boomer, ale w sensie, że bardziej wydaje się single niż płyty, czy to po prostu było to, że okej, miałeś pomysł i to dla ciebie była taka zamknięta całość, żeby już tam nie dopychać na siłę, żeby było, jak tam często się mówiło, że płyta to powinna mieć, nie wiem, 40 minut, 37 minut, coś takiego, taka standardowa.
2: Tak. Wiesz co, to też było tak, że my, czyli mój cały team z wytwórni Fonobo, próbowaliśmy to najpierw jako singiel, czyli właśnie to Kupiłem Dom. Mówię, próbowaliśmy to, czyli próbowaliśmy w ogóle jakoś ugryźć tę moją drogę muzyczną najpierw singlem, potem jakby kolejnym singlem. Mhm. To było bardziej chaotyczne niż jest w tej chwili. Mhm. Po prostu robiliśmy kolejne kroki, które na ten moment nam się wydawały dobre. I z tego po prostu wyszedł cały album, który już dla mnie wtedy był całością skończoną i nie trzeba było tam nic więcej dopychać. I z tego, jak on wygląda, to wtedy, w tamtym momencie byłem bardzo zadowolony. Teraz oczywiście bym coś tam zmienił, ale to już to
1: myślę, często
2: to
1: jest tak, jak przy debiucie, to jest bardzo często takie poczucie, że jeszcze bym coś tam podmienił, coś zmienił, coś... Wiesz, to jest taki przykład, pamiętam, że grubo polecam, sam David Bowie, jak wydawał pierwszą płytę, to ona miała nie tylko, że średnie recenzje, sam Bowie nie był za bardzo zadowolony z tego wydawnictwa swojego, no a potem już poszło, nie?
2: No tak,
1: więc jasne. I nie mówię oczywiście, że tutaj możesz nie być zadowolony, bo uważam, że nie. Natomiast tak sobie teraz pomyślałem, że jak wtedy mieliśmy to spotkanie 2 lata temu, to powtarzałeś, że ten 2023 rok to trochę był taki przełomowy, bo wspominałeś o tym, że był Sylwester i powiedziałeś sobie tak, już wchodząc trochę taką, trochę baśniowość i bajkowość, że w tym roku już muszę rzeczywiście spełnić swoje marzenia, nie tylko o nich gadać, pójść z tym aktorstwem do przodu.
2: Tak.
1: I tak sobie myślę, że ten 2025, może kiedy właśnie wyszła ta płyta, to jest może taki kolejny przełom.
2: Tak, myślę, że to jest kolejny przełom, bo po prostu wkroczyłem na jakąś nową drogę życia i jestem z niej bardzo zadowolony i tak jak wspominałem, idę w to dalej, więc tym bardziej się cieszę, że to po prostu gdzieś tam nie umarło po pierwszym wydawnictwie, bo to się czasem dzieje. Na szczęście mogę iść w to dalej, więc z tego powodu bardzo się cieszę. No i co? No i teraz po prostu planuję to z większym wyprzedzeniem. Co tutaj chciałem doprecyzować, to nie jest tak, że jakkolwiek uważam właśnie to moje pierwsze wydawnictwo za nieudane, przez to, że powiedziałem, że właśnie jest chaotyczne czy coś takiego. tak chyba po prostu jest. I tak właśnie jak się próbuje pierwszych rzeczy, no to najpierw trzeba sprawdzić, co zadziała, co nie zadziała. I tak też wypuszczałem wtedy razem z wytwórnią więcej singli przed wydaniem albumu. A teraz nie zamierzam tak robić, no tym bardziej, że to będzie krótkie, więc możliwe, że wypuszczę jeden singiel wcześniej, a trzy planuję wydać jakoś we wrześniu.
1: Ja też ta pierwsza płyta, wydaje mi się, że to też jest taki trochę galimatias tego, o czym znowu, bo jak ci powiedziałem wcześniej, trochę sobie odświeżyłem tą naszą rozmowę sprzed 2 lat, że wspominałeś o tej fascynacji też latami 80. w muzyce. Tak. Też je momentami tam można, wiesz, znaleźć, zwłaszcza w tych kawałkach nieco żywszych. Tam się nawet skojarzył trochę, jak wydał płytę Conan Gray na przykład, wiesz, te klimaty jakieś.
2: Fajne, no. Powiem ci, że bardzo mi to jakoś siedzi, czyli taka nostalgia związana z latami minionymi, szeroko rozumianymi jako minione, i tak właśnie szukam dalej w tych latach 80., 90.
1: Teraz jest... 2000 są w modzie, zauważyłem.
2: Teraz 2000 są w modzie, tak. Nie wiem, czy 2000 tak dotykam, ale widzę,
1: że na pewno nie tam.
2: Nie. Teraz się zastanawiam, czy nad tym, co planuję dalej, dotykam, ale na pewno właśnie ta końcówka XX wieku jest mi gdzieś tam bliska i no i jakoś rzeczywiście porusza we mnie takie czułe struny, bo jakoś lubię wracać do tego pamięcią, co słuchałem, co słyszałem w domu jako dziecko i tak jakoś...
1: A cały czas sobie powtarzasz to zdanie, że chciałbym w sumie być te 10 lat młodszy.
2: No tak.
1: Czy starszy, przepraszam.
2: Starszy, tak.
1: Tak, starszy.
2: Że po prostu mam wrażenie, że...
1: A byłbyś w moim wieku teraz.
2: No widzisz, to jest nam bliskie widocznie. Ja się...
1: Ja musiałem być 10 lat młodszy. Możemy się zamienić, wiesz?
2: Może na mnie też przyjdzie pora, że sobie tak pomyślę. Na razie myślę sobie, że bardzo się dogaduję jakoś tak ze starszymi, nie wiem, bardziej doświadczonymi osobami ode mnie i nie chcę sobie tutaj tak, wiesz, dodawać, że to pewnie jest jakieś takie moja zaleta, no bo czasem to może w ogóle nie być zaletą. Tak na przykład jak dogadywanie się z młodszymi ludźmi czasem może mi sprawiać trudności, bo rzeczywiście ja to już mocno sam po sobie widzę, że to wszystko pojawia się tak szybko i ten czas tak szybko leci, że już można jakieś rzeczy nie rozumieć z takim...
1: Słuchaj, mam stażystów urodzonych w 2006 roku. Staram się dogadać. No, więc jak im mówię wtedy, że oglądałem Mundial, gdzie Zidane uderzył Materazziego, to mają wielkie oczy. O czym ty mówisz do mnie, człowieku? Także
2: no,
1: tak.
2: Widzisz.
1: Ale wracając do muzyki. Żebyśmy nie gadali jak dziadersy.
2: Dobra.
1: Boomery w tym wieku. No jeszcze to nie jest nie ten etap. A ta muzyka to towarzyszyła ci od zawsze? W sensie, że ten taki pomysł, żeby spróbować się wykazać się w tę stronę, to już przejawiałeś dużo wcześniej, że to cię tak nakręcało, kręciło, że okej, dziedzina sztuki w postaci aktorstwa, teatru, serial, kino to jest jedno, ale ta muzyka też gdzieś tam siedziała w brzuchu.
2: Tak, no w brzuchu siedziała, bo właściwie takie były moje początki sceniczne, to znaczy to już jakoś tam wielokrotnie nie powtarzałem w różnych miejscach, ale tak rzeczywiście było, że jak sobie teraz myślę o tym, skąd mi się w ogóle to wzięło, taka chęć do występowania na scenie, no to chyba się wzięła już z takiego wczesnego okresu rzeczywiście dzieciństwa, kiedy poszedłem jakby w ślad za moją siostrą do zespołu wokalnego na Ochocie Warszawskiej. I tam ja miałem wtedy chyba 6 lat, moja siostra jest ode mnie starsza o 4 lata, to ona pewnie miała 10. I myśmy tak w tym zespole trwali ze 4 lata, myślę, więc to jest jakaś taka mocna dla mnie baza, już podczas której ja też mam wrażenie, tak nieskromnie mówiąc, że jakkolwiek ukształtowałem ten swój słuch muzyczny, bo ja nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, co mogłoby być dla mnie przeszkodą właśnie w dalszym rozwoju muzycznym, no ale ja nie zaprzestałem się rozwijać w takim sensie, że dalej chodziłem i chodzę na zajęcia wokalne, no i sama ta Akademia Teatralna też trochę tego wokalnego rozwoju pokoju nam zapewniła wszystkim z mojej szkoły, więc to jest fajne, ale myślę, że tutaj właśnie bym dopatrywał tych początków i takiego mojego zainteresowania zainteresowania muzyką, które trwa do dziś, no i bardzo, bardzo na co dzień mi towarzyszy. Ja nie mogę przejść, wiesz, obojętnie wobec wszystkiego, co słyszę gdzieś tam w radiu i tych inspiracji jest bardzo dużo w moim życiu, więc zawsze jak sobie jadę autem, no to tylko...
1: Chłoniesz.
2: Tylko chłonę, no.
1: A kiedy do ciebie doszło to, że umiesz śpiewać?
2: No, wiesz...
1: Bo to też trzeba mieć tą swoją świadomość, bo jak znamy, są artyści... W Polsce, na świecie, którzy śpiewają, ale chyba nie przemyśleli tego na przykład, nie?
2: No dobra, to ty powiedziałeś, ale wiesz co, wydaje mi się, że to był właśnie ten moment tego PPA, bo ja wtedy, tak, przygotowując się do przeglądu piosenki aktorskiej, miałem takie ogromne marzenie, żeby właśnie wystąpić w tej odsłonie wokalnej, dlatego że ja bardzo uwielbiałem ten konkurs i on mnie bardzo interesował i widziałem wcześniejsze występy właśnie Marcina Januszkiewicza, Maćka Musiałowskiego, Ralfa Kamińskiego. To były dla mnie ogromne inspiracje wokalne i w ogóle takie artystyczne, więc...
1: Z tym Ralfem to słychać właśnie a propos tej płyty twojej.
2: No widzisz, to parę osób
1: pozdrawiam
2: mówi,
1: zresztą.
2: To parę osób mówi, ale no oczywiście jest mi bardzo miło, no bo to jest genialny artysta, więc
1: znaczy inspiracje, tak. Nie mówię, że jeden do jednego, bo to też nie jest komplementem, jak ktoś ci cały czas mówi, że wszystkie twoje piosenki są do czegoś podobne, tylko że gdzieś jest jakaś tam, wiesz, jakiś
2: jakaś
1: procent,
2: nota.
1: Tak.
2: Ja myślę, że nie robię tego umyślnie, ale rzeczywiście ucząc się śpiewać bardzo dużo słuchałem Ralfa, więc no jakby ja to odbieram jakoś tam dobrze. Nie jest to moim celem, żeby się do niego upodabniać, ale jest to gdzieś tam miłe, bo bardzo go podziwiam. Natomiast właśnie przygotowując się do tego, przygotowywałem się do tego konkursu właśnie z Marcinem Januszkiewiczem, który tak bardzo we mnie uwierzył chyba pod kątem tego, co ja potrafię i tego, co ja mogę. I wiesz, ja sobie wyobrażałem, że ten właśnie ten mój występ na PPA będzie taki wystrzałowy, że tak powiem, czyli że ja muszę coś tam zrobić, jeszcze zatańczyć i po prostu pokazać nie wiadomo co, a on powiedział mi wtedy: nie, po prostu wystarczysz ty sam i twój wokal i to się przeniesie. I myślę, że gdyby nie on, który tak we mnie uwierzył pod tym kątem, to bym tego nie zrobił. W sensie w ogóle chyba bym się bał wystąpić na scenie, to raz, a po drugie ja myślę, że nie dałbym rady po prostu tak dobrze tego zrobić, bo rzeczywiście on jakoś potrafił to tak zebrać do kupy, że tak powiem. I co było też fajne, no to potem trafiłem na bardzo, bardzo dobrą nauczycielkę śpiewu właśnie tam, na tym konkursie piosenki aktorskiej, na tym przeglądzie. To była Magda Sekuła i ona jest świetna właśnie w tym, co robi, a teraz dalej się przygotowuje z Mają Wojnarowicz. I te osoby naprawdę miały duży wpływ na to, że ja sobie pomyślałem, że ja rzeczywiście mogę to robić. Że ja rzeczywiście mogę to robić dla ludzi i że w jakimś sensie nie wiem, czy to prawda, ale tak poczułem, że ludzie mogą tego potrzebować, że jest po prostu jakaś jeszcze nisza dla mnie i że to może zadziałać po prostu.
1: I bardzo dobrze. I słuchaj, do śpiewania, do teatru i do seriali, i do filmów, do wszystkiego będziemy jeszcze wracać za moment. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rekradia jest Jan Wieteska i słyszymy się za moment.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk. Jestem, Jan Wieteska w Rock Radio jest. Tu się nic nie zmieniło.
2: Jestem też, potwierdzam.
1: Tak, słuchałem tego, co mówiłeś jeszcze w pierwszej części, zwłaszcza pod koniec. I znowu mam flashback sprzed 2 lat. Polubiłeś rozmowy, takie wywiady, takie spotkania.
2: Tak, wiesz,
1: taka naturalność, obym powiedział.
2: Tak. To jest gdzieś tam krzepiące dla mnie bardzo, budujące to, co powiedziałeś, bo chyba się musiałem rzeczywiście jakoś tego nauczyć i też, wiesz co, łapię się czasami w takich momentach, na przykład tutaj właśnie na rozmowie z tobą, że myślę sobie, o kurczę, nie, to jakby, wiesz, to jakby powiedziałem coś nie tak, to może być źle odebrane, tutaj coś może ktoś jakoś inaczej odebrać moją intencję, ale wiesz, ja chyba się uczę i trochę właśnie dzięki tej płycie, którą tak można powiedzieć z siebie wyrzuciłem, bo ona jest rzeczywiście bardzo szczera i gdzieś tam bardzo dla mnie była pomocna na tamtym etapie mojego życia, żeby tak sobie poukładać rzeczy w głowie, że teraz już sobie myślę, a co mi tam, w sensie ludzie chyba najbardziej, znaczy nie wiem, ja to najbardziej lubię, jak ktoś jest po prostu autentyczny,
1: tak.
2: że ta naturalność ludzie sobie cenią i właściwie dzięki tej płycie zrozumiałem, że jeżeli to nie będzie autentyczne, jeżeli ta historia nie będzie szczera, to ona prawdopodobnie nikogo nie obejdzie. W sensie, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kogoś obejdzie, niż to, że ktoś sobie pomyśli właśnie, hej, ja też tak mam, albo rozumiem, przez co ten gość przechodzi, bo jest mi to jakoś bliskie. Więc ta bliskość chyba można uzyskać właśnie tą autentycznością. I to była duża dla mnie lekcja. Bo jakoś właśnie, mimo tego, że ten mój zawód aktorski, to, w czym mam wykształcenie rzeczywiście, to polega na autentyczności, no to jednak gdzieś tam zawsze jest to jakaś kreacja i gdzieś
1: tam
2: zawsze
1: jest ta maskę, tak? W postaci,
2: bariera,
1: którą grasz.
2: Tak, tak, a tutaj już się powoli tego pozbywam.
1: I tym bardziej, jeśli jest się człowiekiem, bo też to kiedyś miałem i to rozumiałem i rozumiem, że bardzo się analizuje dużo rzeczy w życiu. Jeśli analizujesz aż nadto, to wiesz, każde słowo przed mikrofonem, spotkanie, a czy jeśli będę taki, to potem właśnie oni pomyślą w ten sposób, co wspomniałeś. A jeśli powiem to jakie znowu zadane będę miał pytanie. I tak jeszcze, i to jest taki niekończący, never ending story w głowie, więc jak się troszeczkę odpuści, to puścisz, tak powiem.
2: Tak, tak, tak. No, to jest prawda i też ważna lekcja, żeby tak właśnie wszystkiego nie analizować w życiu, bo czasem to nie ma sensu zupełnie.
1: A dzisiaj jakbyś popatrzył z boku, teatr, kino, serial, nagrywanie płyty i w zasadzie już płyt, bo jesteś na etapie też epki, o której wspomniałeś. Co jest dzisiaj dla ciebie twoim domem, kawalerką, a może hotelem, w sensie w tym wszystkim? Czy teatr dalej jest twoim na przykład głównym jednak jeszcze domem, że tą kawalerką, czy jakimś tam, nie wiem, właśnie hotelem to jest wyskok na city break i granie w serialu czy filmie, a muzyka jest jeszcze czymś innym?
2: Bardzo, bardzo to chyba trafnie już powiedziałeś, że ten teatr jest dla mnie domem, bo jest. Tam jestem na stałe też. Tak. Jestem w Teatrze Ateneum na etacie. Jest mi to bardzo bliskie środowisko, bardzo bliskie miejsce. Jak chyba dobrze policzyłem, jestem już tam 3,5 roku, to też tak minęło, jak Zbicza strzelił. Po prostu zupełnie się tego nie spodziewałem, że to już tyle czasu tam
1: zadomowisz.
2: Tak, i że w ogóle bardzo mi dobrze i po prostu im dłużej, tym lepiej właściwie i nie czuję żadnego znużenia tym miejscem, właściwie to chcę coraz więcej i więcej, więc oby tak dalej i bardzo się cieszę, że tam jestem. Natomiast bardzo właśnie potrzebowałem takiej odskoczni w jakimś sensie, którą jest dla mnie muzyka. Też no nie codziennie mamy próby. Teraz akurat miałem codziennie próby, bo niedawno była premiera Hamowa w reżyserii Mikołaja Grabowskiego właśnie w Teatrze Ateneum, więc no to było intensywne, przyznaję, ale teraz już do wakacji, tam, czyli do lipca, skupiam się na tym, co już mam przepróbowane, czyli po prostu te spektakle, które są w repertuarze, a jest ich kilka, co też jest super, że mogę sobie tak tymi tytułami żonglować. No, ale poza tym, no to fajnie jest właśnie mieć coś takiego na co dzień, a muzykę sobie mogę robić codziennie we własnym domu. Poza tym, że się oczywiście spotykam z super ludźmi, właśnie z koleżanką, która pomaga mi pisać teksty i z producentem, to jest super zabawa i bardzo to lubię. Więc na tym bym się skupił teraz, ze względu na to, że po prostu moje filmowe i serialowe projekty na razie stanęły. Czekam na dalsze
1: propozycje. Na telefon?
2: Propozycje. Czekam na telefon. Trochę tak jest, ale trochę czekam. Okay. No i to też jest ważne, żeby się nauczyć tego czekania. Mm-hmm. Nie? To też jest istotne.
1: A czy to prawda, jak teraz masz porównanie, bo jesteś, że tak powiem, w procesie, jak często koledzy i koleżanki wokaliści i wokalistki mi mówią, chociaż nie zawsze, ale że po angielsku pisze się łatwiej?
2: Nie wiem, dla mnie jest super. Mm-hmm. Dla mnie jest bardzo łatwo. Ale to też dlatego, że mam świetną kompankę właśnie do tego. Moja koleżanka Kika, bo tak ma na imię. Kika mieszka w Londynie, ale jest z Warszawy, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe takie doświadczenie pisania z nią po angielsku, no bo ona rzeczywiście jakby zna ten angielski dużo lepiej, mimo tego, że ja znam dobrze, to mam wrażenie, że ona i tak wyłapuje różne takie niuanse i jest bardzo dobra w takim pisaniu metaforycznym, które bardzo mi się podoba, więc jestem przeszczęśliwy, że ją spotkałem i że jakoś nasze drogi tak się splotły, mimo tego, że nie znałem jej właśnie jak mieszkała tutaj w Warszawie, dopiero teraz ją poznałem przez internet, no to właśnie takie znajomości czasem bardzo dobrze działają i się spotykamy po prostu online i sobie piszemy.
1: No, wyprzedziłeś właśnie moje pytanie i taką rozkminkę dotyczącą sytuacji serialowo-filmowej. Wydaje mi się, że ten serial, o którym rozmawialiśmy wtedy, czyli Sexify, on dużo dał.
2: Tak.
1: To było tak, że tych telefonów i castingów było więcej?
2: Tak, zdecydowanie był wtedy taki czas, w którym ja zostawałem zapraszany na dużo castingów tak prywatnie, powiedzmy, czyli że po prostu ktoś się zgłaszał tam do mojego agenta właśnie po mnie, no bo widział mnie w serialu, czy no wtedy akurat właśnie w tym Sexify'u. I to był taki kredyt zaufania, który był super na wstępie, ale potem jakby to nie działało, czyli po prostu coś tam się nie zgadzało. Ja też już wiem, teraz mówię rzeczywiście, trochę masz rację, że mówię jak jakiś boomer, w sensie jak jakiś stary wyga, ale trochę już wiem, że po prostu to działa tak, że możesz nie pasować wyglądem, że możesz naprawdę nie pasować jakby wyłącznie wizualnie i to będzie problem, bo ja nieraz na przykład się zgrywałem do jakiejś rodziny, czyli nieraz próbowano mnie uporządkować względem mojej matki, którą będzie grała jakaś aktorka i czy ja pasuję do tej matki, czy nie. I że to potrafi stanowić...
1: Nie było matki dla ciebie w tym kraju?
2: Nie było, okay. Nie było matki, tylko moja prywatna.
1: Okay.
2: Ale słuchaj, to nawet właśnie Maciej Sztur nam powiedział na zajęciach w Akademii Teatralnej,
1: też,
2: że trochę tak jest, że jeżeli będziesz pasować tak wyglądowo, nie wiem, charakterologicznie, ponieważ często mam wrażenie, że jednak casting reżyserzy tak też patrzą na twój charakter w życiu prywatnym, co jest okej, ale no wiadomo, że aktor jest aktorem i potrafi się wcielić
1: w każdego rzeczy. Tak naprawdę, tak. Wiesz, mógłbyś być, nie wiem, grać psychopatę nawet przecież.
2: No nawet tak było.
1: Why not?
2: Nawet
1: no właśnie, tak, też prawda.
2: W kolorach zła, czerwień i taką mi się rolę udało zagrać, co było super i właśnie to mnie jakoś tak cieszy, kiedy te role są jakoś tak pod włos. A właśnie Maciej Sztur powiedział, że trochę tak jest, że jeżeli wyglądem będziesz się zgadzał, to oni tak jakby pomogą ci, żebyś to dobrze zagrał. Mhm. A jeżeli tylko jakby dobrze grasz, a nie ma nic poza tym, no to tak. Sorry, ale jakby nie pasujesz do naszego projektu. Mhm. No i trochę się z tym zgadzam. To znaczy, raz byłem na takim castingu, to była bardzo taka niestandardowa sytuacja, bo spotkałem się z jakimś reżyserem w kawiarni i tam było jeszcze parę osób zaangażowanych w ten projekt. Mhm. To znaczy tam scenarzysta i producent chyba. I oni właśnie sprawdzali mnie tylko pod kątem rozmowy ze mną. Nie było żadnej sceny do odegrania.
1: Tak.
2: Nie było nic takiego. I takie rzeczy są trochę przykre, bo to jest jednak mój zawód i to jest moje wykształcenie, które jakby sprawdziło już moje umiejętności i ja właśnie w tym się specjalizuję, mhm. żeby jakby nakładać na siebie różne charaktery, a nie w tym się specjalizuję, żeby przychodzić do kogoś prywatnie.
1: A to, co mówisz, jest trochę takie krzywdzące, że ci wejdę w słowo i tak teraz sobie to analizuję, bo tak jak mówisz, to jest zawód po to, żeby, no ja wiem, no często to słyszę, już nie chcę tego wyświechtanego zdania mówić, że w tym kraju się nie ryzykuje, bo nieraz to słyszę od aktorów i nie tylko, że to, co mówisz, jest trochę takie bolesne przez taką rozmowę, nie wiem, bo mi się wydaje, że cały czas idziemy stereotypem, że ktoś może pomyśleć, że to musi być, nie wiem, rola właśnie młodego chłopaka, może na przykład w komedii romantycznej jakiegoś amanta, czy coś takiego, pewnie gdybym był stereotypowo, on tak powiedział, nie, że o, idźmy w to. Już nie mówiąc o tym, że to śmialiśmy się we dwóch, dwa lata temu o tym porównaniu kiedyś przez chwilę do Timothée Chalamet.
2: Tak, tak,
1: chociaż
2: tak.
1: Po tym, co ostatnio się dzieje, nie wiem, czy byś chciał. Natomiast...
2: Lubię operę i balet, też lubię
1: bardzo. To moje pytanie kolejne było właśnie. No. Żeby cię zapytać, dobra, odhaczone. Że to, co mówisz, kurczę, jest takie, tak jak było o tym filmie mówiliśmy, że mogłeś zagrać taką osobę bardzo kontrastową, wydawałoby się.
2: Tak, i powiem ci, że nawet sporo takich ról miałem do zagrania. Ja nigdy nie takich ról właśnie nie odmawiałem i zawsze one mi się wydawały jakieś takie interesujące ze względu na to, że wydawało mi się, że są na przekór mnie, to znaczy właśnie w tych kolorach zła czerwieni, ale też wiesz, zrobiłem bardzo dużo w swoim życiu takich epizodów. Mhm. Bardzo wielu aktorów na początku swojej drogi ma takie przygody, to znaczy wiesz, w Ojcu Mateuszu, na Wspólnej grałem, w Barwach Szczęścia i tak dalej. I to były często bardzo ciekawe role i oczywiście jakby te projekty wszystkie charakteryzują się czymś dla nich po prostu ważnym, trafiają do takich codziennych widzów i to jest ich głównym zadaniem, żeby jakoś tam stanowić rozrywkę po prostu. I ja byłem tego zupełnie świadomy, ale właśnie często ktoś potrafił we mnie zauważyć to, czego tak na pierwszy rzut oka nie było widać. Co mnie bardzo, bardzo cieszyło i zawsze to przecież było na zasadzie jakichś scen do odegrania. To znaczy szedłem na casting do każdego ze wspomnianych projektów i po prostu musiałem zagrać jakąś scenę, która była dla mnie wyzwaniem i zwykle to się jakoś...
1: I było, bierzemy pana.
2: Fajnie kończyło, tak. Ale no właśnie w momencie tutaj wspomnianego castingu to była, pamiętam, rola takiego lidera, zwycięzcy i ktoś po prostu, bo ja nawet dostałem feedback z tego castingu, co i tak jest bardzo miłe, bo właśnie te feedbacki są często nam, aktorom, potrzebne i dostałem taki feedback, że ja nie mam takiego mindsetu lidera, że ja po prostu się tak nie zachowuję jak zwycięzca, no bardzo mi przykro, ale nie, no i jakby nie mam zamiaru tego tak robić na spotkaniu z tobą prywatnym, że ja tutaj sobie powiem, że ja to jestem taki i owaki i będę tutaj jakby rozdawać, wiesz, karty. Nie, tak. nie mam takiego zamiaru i to jest dla mnie w ogóle w życiu gdzieś bardzo cenne i nie lubię, kiedy się narusza tych... Nie lubię, kiedy się narusza te granice, czyli nie lubię przekraczania tego, że ja teraz w życiu prywatnym będę coś grać, bo...
1: No tak, bo to się... Bo ktoś chodzi z butami, naprawdę miesza te światy aktorski z codziennością. Jan Wietyskanie z gościem Rock Radia. Zaraz do was wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Jan Wieteska w Rock Radio jest, cały czas dla was jesteśmy w Rock Radio. Proszę pana, Hamowo, przejdźmy do teatru, porozmawiajmy o kulturze, sztuce. Co wiedziałeś wcześniej o Hamowie przed sztuką, jako warszawiak?
2: O Hamowie wiedziałem tyle, że...
1: Że jest.
2: Nie, no wiedziałem...
1: Nie, no żartuję tutaj.
2: Wiedziałem, gdzie to... Gdzie to jest, usadowić, tak, więcej, tak? Wiedziałem, że to jest...
1: Byłeś kiedyś? Byłeś pewnie.
2: Byłem, no jakby... Byłem, tylko że nie wiedziałem o tym, ale wiedziałem, że to jest gdzieś na Saskiej Kępie. Gdzieś
1: tak, wielka płyta, jakby słuchacze radia nie wiedzieli. W Warszawie lata 70. powstawały takie bloki piękne i tam rzeczywiście mieszkańcy Saskiej Kępy nam mówili właśnie na to Hamowo.
2: Hamowo, no właśnie, że po prostu, no od Hama, co by tutaj dużo mówić.
1: Tak.
2: To jest coś takiego.
1: Coś gorszego, no wywieszali się.
2: Gorszy sort w jakimś sensie.
1: Sam to słyszałem jako dziecko mieszkając tam.
2: No właśnie, widzisz. I to takie, no, to takie ciekawe, teraz mieszkam niedaleko stamtąd, bo przy Rondzie Wiatraczna i też jakby mógłbym powiedzieć, że czymś się różni to Rondo Wiatraczna od...
1: Kiedyś tam był słynny bazarek i tak dalej, no też na Wiatracznej różne rzeczy się działy, to pamiętam.
2: Tak, od Mokotowa, czy od, tak, od Ochoty, na której
1: żyłem. No bo to już grochów, tak.
2: Tak, no bo to już grochów i też mógłbym powiedzieć, że czymś tam to się różni, ale wiesz, ja to tak lubię, że no nigdy bym nie określał tego w ten sposób.
1: Jak, dobrze, brakmy tę stronę Wisły.
2: No, ale tak, że wiedziałem, że to jest na Saskiej Kępie, ale na przykład nie wiedziałem, że Miron Białoszewski
1: Mieszkał tam
2: w bloku Lizbońska 2 dokładnie i tam jest dalej jego tabliczka. Można to wszystko sprawdzić od razu właściwie jak się wpisuje w Google Hamowo, to od razu wyskakuje jego blok właśnie na Lizbońskiej 2. No i to jest niesamowite, że teraz właśnie przy wspomnianym przez ciebie spektaklu w Teatrze Ateneum mogliśmy się zagłębić w życie jego, Mirona Białoszewskiego.
1: I tego świata, który widział.
2: Tak, i dokładnie wiesz, tego bloku, który tam jest, który tam stoi. I opowiadamy o tym istniejącym na Lizbońskiej 2 bloku. Bardzo fajne doświadczenie, zwłaszcza przy tym, że on opisuje właśnie i sąsiedztwo, i widoki z okna, i tak dalej.
1: Te rytuały, codzienność życia właśnie w bloku.
2: Tak.
1: Ja pamiętam, że był tutaj u mnie Łukasz Lewandowski, który też gra.
2: No.
1: I on jeszcze nawet mieszkał w tym bloku.
2: Gra Mirona, tak. No i mieszkał w tym bloku.
1: Mieszkał.
2: To jest niesamowite. Tak. Niesamowita historia, że tak to wszystko zatoczyło koło, ale rzeczywiście Łukasz jest świetny w roli Mirona i to polecam państwu serdecznie zobaczyć jego w tej roli. No oczywiście jest tam więcej wspaniałych aktorów i aktorek i ja bardzo się cieszę, że w ogóle właśnie wszedłem w to grono.
1: Chociaż w sumie można powiedzieć, jeśli chodzi o tę sztukę, że każda osoba ma coś z Mirona, bo opowiadacie, wiesz, jego oczami.
2: Tak, historię. Opowiadamy jego oczami.
1: Tak, żeby bardzo nie zdradzać, ale tak troszeczkę tak tutaj zasiać zainteresowanie.
2: Zasiać troszkę tutaj zainteresowania. No, jest to prawda, chociaż i tak myślałem właśnie trochę, zaczynając pracę nad tym tekstem, że będziemy właśnie wszyscy Mironami. A trochę tak nie jest i trochę mimo tego, że jakby się z nim spotykamy i gdzieś to jest nam momentami właśnie mówimy jego głosem, no to jednak udało się zbudować tam jakieś inne postacie. No moją absolutną idolką jest tutaj pani Dorota Nowakowska, ale wszyscy tam są wspaniali, i Olga Sarzyńska, i Janusz Łagodziński, i Ala Juszkiewicz, i mój kolega z roku Jakub Pruski. No naprawdę wszyscy stanowimy tam taki zgrany zespół i fajnie było się w to gdzieś tam wbić i no i nieustannie powtarzam, że moją ogromną jakby zaletą pracy tam w tym teatrze jest podziwianie wspaniałych aktorów, no bo oni rzeczywiście wszyscy grają wspaniale.
1: Jak poznałeś tę sztukę, te tak naprawdę można powiedzieć notatki Mirona Białoszewskiego z jego życia przez rok w tym bloku między 75 a 76 roku, a tak bardzo byś się chciał cofnąć?
2: No tak, rozumiem. Rozumiem, do czego pijesz. No, wiesz co, to jest pewnie w dużej mierze jakieś takie trudne i pewnie w dużej mierze to jest takie koloryzowanie właśnie tych lat.
1: No oczywiście, bo bardzo często tworzymy sobie tą idealną część, wiesz, no. Lata 80. to bardziej kojarzymy z muzyką, jakimś disco, kolorami, które nie do końca towarzyszyły, zwłaszcza w Polsce, bo na świecie jest wielki hype, jak sam wiesz, na lata 80. to było super, te syntezatory, świetna muzyka, tutaj Depeche Mode, tutaj, nie wiem, nawet można powiedzieć Italo Disco, Savage, coś jeszcze, cokolwiek. To widzimy tą kolorowość.
2: Tak.
1: A lata 70. tak właśnie jak na nie patrzysz z tej perspektywy, będąc przy tym dziele.
2: Mhm. No.
1: Znaczy, co cię zaszokowało może, albo co zobaczyłeś takiego nowego, ciekawego, bo każdy z nas się uczy, mając do czynienia czy z książką, czy z jakimś filmem, z jakąś opowieścią, czy spotkanie z drugą osobą, która żyła w tych latach, żeby jeszcze jakoś ten obraz naszej głowy się pojawił, no bo on nie może być naszym obrazem nigdy w pełni.
2: Tak, to prawda, nie może być w pełni naszym obrazem i wydaje mi się, że na przykład nie zszokowało mnie, opowiem o tym najpierw, co mnie nie zszokowało, nie zszokowało mnie to życie w bloku, no bo sam w takim mieszkałem i jakby chyba nie szokowały mnie też takie relacje właśnie międzyludzkie, bo tak sobie to wyobrażałem, że to było w dużej mierze takie bezpośrednie, że przynajmniej te nakreślone też przez Mirona sytuacje były takie bezpośrednie, to znaczy, że ludzie mówili to, co myśleli i że bardzo dużo osób znał z tego bloku, jakby on rozmawiał z tymi budowlańcami.
1: Tak.
2: I to czasem oczywiście nie zaspokajało jego potrzeb takich kontaktów, to znaczy, że czasem ktoś z nim po prostu nie chciał rozmawiać albo mówił mniej, ale jednak jakby takie mam wrażenie, że tam ludzie wszyscy o sobie wszystko wiedzieli. A teraz mam jednak takie wrażenie często, że jednak bardziej tworzymy takie odrębne światy i się tak nie zagłębiamy w to sąsiedztwo i ta sąsiedzkość w ogóle generalnie jako cecha gdzieś tam jest czymś, czego chyba mi brakuje. To znaczy teraz mieszkam właśnie w trzypiętrowej kamienicy i jakby ja nie znam za bardzo tych ludzi, nie? Oczywiście krótko tam mieszkam, ale nie tak krótko.
1: Ale tam odwrotnie w kamienicy. Mam małe miasteczko Twin Peaks. Każdy się zna.
2: Tak?
1: Tak, dokładnie.
2: A widzisz. No to
1: wszyscy
2: fajnie.
1: Się znają jak jedna wielka rodzina. Tak, ale inna sprawa, że ja tam mieszkam 8 lat w jednym miejscu.
2: Aha, no dobra. To może jeszcze widzisz. No,
1: jest szansa. Jest szansa.
2: Ale tego jakoś mi brakuje.
1: A powiedz mi, a wydaje ci się, że tak troszeczkę wejdźmy do jego głowy Mirona Białoszewskiego, czy on lubił to hamowo, czy on miał taką właśnie relację ciężką, taką, że z jednej strony starał się tam jakoś zadomowić i zrozumieć i poznać, a czasami był tym zmęczony?
2: Miał ciężką relację i to właśnie powiedział nasz dyrektor Artur Tyszkiewicz o tym spektaklu, że mu się wydaje, że to jest taki spektakl o artyście, co jest bardzo ważne, ale że przez pryzmat jakby jego otoczenia, przez pryzmat ludzi, których spotykał i tak dalej. I w tym sensie jest mi to gdzieś bardzo bliskie. Oczywiście nie chcę sobie tak jakby dodawać właśnie, że ja jestem takim artystą jak Mirun Białoszewski. Oczywiście nie jestem.
1: Jeszcze musisz pisać oprócz śpiewania i grania.
2: Tak, nie, jeszcze muszę zrobić wiele rzeczy. Nie, no uważam, że Mirun Białoszewski był rzeczywiście genialnym pisarzem i poetą i chwała mu za to, ale chodzi mi o to, że po prostu on miał często takie doświadczenia, których ja chyba też dotknąłem, czyli po prostu takiej nieprzystawalności, że to, co się dzieje wokół niego, jakoś wydaje mu się takie obce i gdzieś mu się trudno w tym zaklimatyzować i gdzieś jego to życie takie artystyczne trochę odbiega od takiego codziennego. I mam wrażenie, że sporo jakby moich kolegów, koleżanek, artystów, artystek mają takie doświadczenia, że jednak my w pracy robimy coś zupełnie nieprzystającego do tego, co nas spotyka potem, jakby gdy z tej pracy wychodzimy, że jakby znów trzeba wrócić do tych codziennych obowiązków domowych, finansowych i tak dalej. I że jest to często takie trudne spotkanie. I mam wrażenie, że właśnie on o tych spotkaniach też opisuje. Czasami z humorem i właściwie mam wrażenie, że to, czego ludzie się trochę nie spodziewają po tym spektaklu, to to, że to jest naprawdę momentami bardzo zabawne i Miron Białoszewski w ten sposób pisał, że to momentami jest bardzo komiczny ten absurd.
1: To jest taki protoplasta Miałczyńskiego, bym powiedział, momentami. Można tak. się tak też zastanowić.
2: No, tak.
1: Ale też w ogóle jest ciekawe i dobrze, że taka sztuka powstaje, bo to też się rozmawiałem właśnie z Łukaszem Lewandowskim. Tak sobie myśleliśmy, że postać Mirona Białoszewskiego jest też troszeczkę taka zapomniana, że jest niewykorzystywana w popkulturze. Że też może to będzie taki przyczynek do tego, że część osób albo sobie coś przypomni z tamtych lat i przede wszystkim też przypomni sobie jego twórczość, albo w ogóle pozna. Bo mówię, to nie jest aż tak oczywista postać, jak gdzieś potem pytam znajomych ludzi gdzieś tutaj w pracy i tam rzucam hasło, no to jest, gdzieś tam dzwonią te w kościele, ale jeszcze nie wiadomo którym, nie?
2: Tak.
1: I wydaje mi się, że to jest taki fajny powód, żeby tam wybrać się, zobaczyć i też zastanowić się, że był ktoś taki.
2: Mam wrażenie, że właśnie jak na to, że mieszkamy w Warszawie i Miron Białoszewski.
1: Bo takie życie i takie bloki to nie tylko Warszawa.
2: Tak, ale właśnie mimo wszystko wydaje mi się, że mało jest z takich spektakli, to znaczy mało jest w ogóle tekstów Mirona Białoszewskiego przenoszonych na scenę. To się oczywiście wiąże z tym, że one są trudne do pokazania na scenie, ale rzeczywiście mało się o nim mówi, mimo tego, że ja mam wrażenie, że ja i moi znajomi, na przykład to pokolenie, przynajmniej tak głęboko w to wierzę, to gdzieś tam słyszało o nim w szkole i jakby wie mniej więcej z czym jego nazwisko łączyć, ale czegoś takiego ja przynajmniej wcześniej w teatrze nie spotkałem, więc tym bardziej jest to jakaś zachęta.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Jan Wieteska w Rock Radio jest.
2: Jestem.
1: Tak jest, proszę Państwa. Tu mam takie pytanie jeszcze wracające do wrażliwości, o której rozmawialiśmy, bo to chcę zapytać. To mimo wszystko w tym świecie to jest bardziej, jak sobie patrzysz po latach, jednak przekleństwo, czy nie?
2: Wiesz co, może i pośrodku gdzieś. Nie, właściwie to chyba jestem bliższy temu, żeby stawiać tę wrażliwość naprawdę gdzieś wysoko, że wydaje mi się, że ona jest ważna i dobra i że jakby taka moja obserwacja jest, że ludziom generalnie brakuje gdzieś często dostępu do tego.
1: Bo ja ciągle utopijnie wierzę, że to jest zaleta.
2: Tak. Ja też tak wierzę głęboko. Ale rzeczywiście jest takie zagrożenie w postaci tego, że no właśnie świat czasem tego nie odwzajemnia. Czyli ja jako osoba rzeczywiście mam wrażenie wysoko wrażliwa. Często spotykałem się z jakimiś trudnościami na tym polu, bo jednak właśnie gdzieś w takim sensie emocjonalnym się czułem nieprzystosowany do mojego otoczenia. Właśnie głównie ze względu na to, że miałem wrażenie, że ta wrażliwość gdzieś wystaje poza normę i że...
1: Ja się boję, że trochę ta wrażliwość właśnie była tym, o czym mówiłeś, o tych castingach i rozmowach. Że ktoś moim zdaniem za bardzo to ocenia.
2: Tak. Ludzie są do tego oceniający. Też prawda jest taka, że właśnie pokazując tę twoją wrażliwość światu, ty jakoś tak od razu się...

0: automatycznie narażasz na osąd i właśnie na ocenę. Bo to chyba tak działa trochę, że pokazując to swoje miękkie podbrzusze światu, po prostu...
1: No to jest tak na ciosy bardziej
0: tak,
1: otwarty.
0: Tak, tak, tak. No właśnie.
1: Nie bronisz się jak w boksie.
0: Tak, tak, tak. I to jest takie... takie trudne. Boksu na przykład, widzisz, próbowałem tajskiego i była to dla mnie bardzo duża nauka właśnie tego, jak w ogóle tarczę, wiesz, swoją ustawiać, jak się bronić przed ciosami. Oczywiście mówimy tutaj o czymś fizycznym, a tam bardziej metaforycznym, ale jednak mam wrażenie, że jest to gdzieś tam bardzo, bardzo ze sobą powiązane, bo ja rzeczywiście nie umiałem się tak bronić właśnie jak w boksie, to jest potrzebne i musiałem się tego trochę nauczyć, więc no wychodzi na to, że trochę tego i trochę tego, no bo jednak często się mówi o tym, że w tym moim zawodzie liczy się twardy tyłek i jestem w stanie to potwierdzić, to znaczy, że mi tego twardego tyłka już trochę zabrakło w ostatnim czasie i musiałem to po prostu skonsultować ze specjalistami, bo w pewnych momentach to jest po prostu najlepsze.
1: Oczywiście.
0: I chyba trzeba to ze sobą trochę łączyć, bo mimo tego, że ja bym chciał zmieniać świat i siebie już zmieniłem w gruncie rzeczy w dużym stopniu i się otworzyłem na tę swoją wrażliwość bardzo, to świat nie jest taki łatwy do zmiany.
1: Chyba ani ty, ani ja nie damy rady do końca tego zrobić. A jest coś takiego, co cię jara, jeśli chodzi o sport dzisiaj?
0: O sport dzisiaj.
1: Masz na to czas?
0: Mam na to czas. Chodzę z moją dziewczyną na siłownię, jest to super sprawa i chodzimy na takie zorganizowane zajęcia na siłowni i wiesz, i chodzimy na różne, i na total body condition, i na sztangi, i na, i na rozciąganie, więc to jakby bardzo jest dla mnie ważne.
1: Okej, bo teraz po prostu dużo osób siłownia. Mówi o tym, że idzie się wspinać, że to jest w ogóle prawie co drugi aktor się wspina.
0: O wspinaczce dużo słyszałem i właśnie wspinaczka jest taka na
1: całe ciało. No wydaje
0: się
1: ciekawa w ogóle,
0: nie?
1: Tak.
0: Ale tego nie próbowałem, natomiast ten boks jest super i do tego boksu...
1: Trening zwłaszcza jest super.
0: Musiałbym wrócić, bo już miałem chwilę przerwy, a właśnie w ogóle jakoś bym to tak porównał do tańca, że też w boksie, mimo tego, że właśnie trzeba się bronić, to czasem jest przydatna ta lekkość, właśnie takie nawet płynne ruchy, więc fajnie było to zauważyć, że właściwie tak jak w życiu, że potrzebne tam jest rozluźnienie i czasem spięcie, rozluźnienie i spięcie. To nie jest tak, że na przykład tak jak mi się wydawało, że ten boks jest cały czas na spięciu, no bo tak to by nikt nie wytrzymał tego. No i
1: raczej
0: to
1: tak.
0: Taka lekcja.
1: Ostatnie pytanie. Dwa lata temu mówiłeś, że byłeś zachwycony, może nie samym filmem, ale postacią graną przez Austina Butlera w Elvisie.
0: Tak.
1: Już nie pytam przez ostatnie dwa lata, żebyś wymieniał, ale czy ostatnio też coś było takiego, co cię zachwyciło?
0: No tak, był to na pewno Timothée Chalamet, wspomniany już.
1: Jednak.
0: Jako wielki Marty. Tak, wydaje mi się, że to była duża rola, ale też wydaje mi się, że świetny był Leonardo DiCaprio, trochę mam wrażenie niezauważony w tej roli w jednej bitwie po drugiej.
1: Oscarowo jedziemy, tak.
0: A tak, jedziemy Oscarowo, bo mi się ten film bardzo podobał i właśnie on mi się bardzo podobał, mimo tego, że grał właściwie normalnego człowieka. Tutaj trochę powtarzam niestety moją mentorkę z teatru Ateneum, trochę się śmieję, ale rzeczywiście bardzo dużo od pani Agaty Kuleszy zbieram tutaj informacji, wiedzy na temat tego zawodu. No to właśnie ona jakby powiedziała już ostatnio to, z czym ja się bardzo zgadzam, że trudno jest zagrać normalnych ludzi. I że on właśnie takiego normalnego człowieka zagrał i to w pewnym kontekście, który jest taki absurdalny dosyć ten kontekst, robi naprawdę bardzo ciekawe połączenie i wydaje mi się, że tego jakoś często nam brakuje w aktorstwie takiej normalności, bo oczywiście zwracamy uwagę bardziej na te takie ekscentryczne i takie dziwne role, właśnie ciekawe, a czasem to jest takie ciekawe, jak zrobić to bardzo, bardzo normalnie i standardowo. No, ale w ogóle też mi się bardzo podobał, bardzo mi się podobał polski film Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Mhm. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. Ale tak mi się wydaje, bo no bo świetnie tutaj zagrali moi koledzy i koleżanki po fachu. I także raper Szczyl
1: tak.
0: świetnie zagrał moim zdaniem, ale Bartek Deklewa właśnie, Izabella Duciak i
1: to prawda, zgadzam się.
0: Świetne, świetne role.
1: Więc drodzy reżyserzy, dzwońcie w razie czego tutaj do nas, jak nas słuchacie też a propos fajnej roli. Ale to tylko powiem jeszcze na koniec. Ta epka to w tym roku jeszcze będzie?
0: Tak.
1: Tak, w tym roku.
0: No pewnie na jesień.
1: Na jesieni. Jakieś koncerty też?
0: No, tak bym chciał, ale to
1: No. Nie wiem, wiesz. Bo ja tutaj chętnie wtedy się przejdę, więc dawaj znać.
0: Fajnie.
1: Mariusz Tomaszczyk, dziękuję. Jan Wieteska, niezłym gościem Rock Radia. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.
0: Dzięki wielkie, hej.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.